0: Lato z Radiem Emaus.
1: I think they can make it a better place.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Na pierwszy rzut oka nierokujący. Młody i tak wrażliwy, że mdlał, gdy na przyjęciach organizowanych w jego domu, a był synem kasztelana, padały grube żarty. Wysłany wraz z bratem do jezuickiej szkoły we Wiedniu, nie zachwycił nauczycieli, bo miał braki w edukacji. Także koledzy mieli z nim pański krzyż, bo zamiast spać, on całymi nocami się modlił. Jakim więc cudem ten dziwaczny nastolatek stał się najbardziej popularnym w XVIII wieku świętym z Polski? Tu właśnie objawia się w pełni tajemnica młodości, która nie zna ograniczeń, gdy tylko zapali się prawdziwą miłością. A święty Stanisław Kostka, bo o nim to mowa, zapłonął wręcz szaloną miłością do Boga. Tak wielką, że jego udziałem stało się pewnego dnia widzenie Matki Bożej, która złożyła na jego ręce dzieciątko Jezus i poleciła, by wstąpił do zakonu jezuitów. Posłuszny jej słowom, święty Stanisław ucieka więc nocą ze szkoły we Wiedniu i po pokonaniu bagatela 1650 km w przebraniu puka do drzwi domu jezuitów w Rzymie, prosząc o przyjęcie do nowicjatu. Wbrew protestom rodziców składa następnie śluby zakonne w wieku ledwie 18 lat, a swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem buduje całe swoje otoczenie, począwszy od nowicjuszy, a skończywszy na najstarszych zakonnych ojcach. Co prawda w ziemskich latach buduje owo otoczenie bardzo krótko, bo nagła choroba zabiera go w roku 1568. Ale za to od 350 lat, jako szczególny patron Polski, święty Stanisław Kostka świadectwem swojej miłości do Boga buduje nas wszystkich.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Jest piątek, 18 września, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Lesznie otwarto Skate Point. Problem z alkoholem w Śremskim Domu Pomocy Społecznej. Sejm pracuje nad rządowym projektem podatku od nadzwyczajnych zysków paliwowych. Zamiast niebezpiecznych krawężników i naturalnych przeszkód, profesjonalne moduły do ćwiczenia trików. W Lesznie przy ulicy Bohaterów Westerplatte, w miejscu dawnego postoju taksówek, powstał Skate Point. To nowa przestrzeń dla miłośników deskorolek, hulajnóg i rowerów BMX. Wyposażona w 4 betonowe elementy i ozdobiona asfaltowymi grafikami. Wybór tej konkretnej lokalizacji nie był przypadkowy.
3: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe, takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności.
2: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Aby strefa odpowiadała na realne potrzeby młodych ludzi, ułożenie przeszkód konsultowano z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Sportów Ekstremalnych.
1: Informacje ze Śremu.
2: Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Śremie chcieli całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placówki. Skarżyli się na awantury, agresję i niszczenie mienia przez pijących sąsiadów. Ostatecznie jednak ich petycję odrzucili miejscy radni, bo placówka podlega powiatowi, a nie miastu. W debacie pojawił się też jednak argument symbolicznej lampki szampana. Jak przekonywał wiceburmistrz Śremu Sławomir Ratajczak, zakaz nie rozwiązywałby problemu.
4: Przede wszystkim trzeba karać za skutki, bo ci, którzy piją, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, oni tak będą. My ich nie powstrzymamy, a ukarzemy tych, którzy w sposób kulturalny na przykład mieszkają w tym domu, kto ich odwiedzi z okazji jakichś tam imienin, rocznic czy innych okoliczności i nawet symbolicznego, powiedzmy, szampana nie będą mogli wypić. Ja uważam, że przyjęcie tej uchwały to jest karanie osób niewinnych.
2: Za odrzuceniem petycji mieszkańców DPS-u zagłosowało 8 radnych. 4 poparło zakaz, a 5 wstrzymało się od głosu.
1: Jest Poznania.
2: Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia. Na najbliższą edycję można aplikować na 87 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca. Program skierowany jest do studentów i studentek studiujących kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. Ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 7644 zł brutto za cały okres stażu.
1: Informacje z kraju.
2: 60% podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma pomóc finansować kolejne działania osłonowe związane z wysokimi cenami paliw. Sejm pracuje nad rządowym projektem, który ma objąć ponadstandardowe zyski osiągane od marca do grudnia tego roku. Sprawozdawczyni Komisji Finansów Publicznych Katarzyna Kierzek-Koperska podkreślała, że podatek nie będzie naliczany od całego zysku przedsiębiorstw.
5: Opodatkowany ma być nie cały przychód firmy, ale nadzwyczajny zysk. Podstawą będzie różnica między faktycznymi przychodami ze strony sprzedaży paliw, a przychodami, jakie firma osiągnęłaby przy swojej normalnej historycznej marży. Nowy podatek ma zatem objąć tylko zysk ponadstandardowy.
2: Punktem odniesienia ma być średnia marża przedsiębiorstwa z 2025 roku, powiększona o 20%. Dopiero nadwyżka ponad ten poziom ma zostać opodatkowana stawką 60%. Podatek ma objąć przede wszystkim producentów paliw w Polsce oraz firmy posiadające koncesje na obrót paliwami z zagranicą. Ustawa ma wejść w życie 1 listopada. To kolejna próba wprowadzenia

0: podatku. Poprzednio uchwaloną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: Dziś pogoda będzie podobna do wczorajszej. Prognozowane jest nieco większe zachmurzenie, ale temperatura wzrośnie maksymalnie, tak jak wczoraj, do 19 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 12. Ciśnienie jest umiarkowane, 1011 hektopaskali. W ciągu dnia nieco wzrośnie, a biomas jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jak to mówią, jest piątek, weekendu początek. Witam was serdecznie w piątkowy poranek, właśnie 5,5 minuty po 6. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Jest 18 września, piątek. Zastanawiając się, jaki będzie weekend, sprawdziłem pogodowo, jaki będzie weekend. Sprawdziłem w prognozie pogody tej długoterminowej i widzę, że sobota 21, piątek 19, sobota słońce, niedziela deszcz. Nie najgorzej, myślę, chociaż ten deszcz to pewno będzie przelotny, albo i nie. Zobaczymy. Tak czy owak, bez względu na weekendową pogodę, dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Stanisława, Ireny, również dla Zofii, Stefanii, Józefa, Ryszarda, Tytusa, Zachariasza, Ariadny, Baltazara, Metodego i Castiela. Pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie. 22 minuty po 6. Let's go.

0: 916-766. Zapraszamy do udziału.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

W porannym piątkowym programie już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.30 przegląd w prasę jak zwykle, o 8.30 też jak zwykle gość poranny, ale codziennie tym gościem jest kto inny. Dzisiaj będzie nim dyrektor poznańskiego festiwalu Granda, który już niebawem się rozpocznie. Agata Pożywiłko powie nam pewno dużo fantastycznych rzeczy. Rozmawiać będzie jak zwykle dzisiaj w tym tygodniu Lilia Łada. O 19.15 słowo o słowie, czyli profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy. I tuż po tym, że felietonie, konkurs poranny, konkurs ze Zbigniewem Wodeckim w tle, jako że do wygrania będzie podwójne zaproszenie na koncert Wodecki Welcome To, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Teatrze Wielkim o godzinie 18.00.

0: smogu.
1: Drobne cząstki stałe PM2,5 i dwutlenek azotu są na poziomie umiarkowanym. Na poziomie znakomitym są cząstki stałe PM10 i ozon przygruntowy. Oznacza to, że jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz.

Słońce nad Wielkopolską dziś wstało o 6.31, zajdzie równo o 19, z czego rachunek bardzo prosty, będzie na niebie przez 12 godzin i 29 minut, tak zwane górowanie, czyli w najwyższym punkcie nieba, w centralnym punkcie nieba będzie punktualnie o 12.30. Pewno i tak tego momentu nie zauważymy, ponieważ no, chmur dzisiaj troszkę na niebie jednak będzie. Za 7,5 minuty siódma.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo.

0: Piątek, 18 września, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu wczoraj upamiętniono 87. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Dziś rozpoczynają się targi Retro Motor Show. Zagrożenie dywersją, szpiegostwem i sabotażem jest duże, ostrzega szef służby kontrwywiadu wojskowego. Wczoraj minęło 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę naszego kraju, co zapoczątkowało gehennę tysięcy polskich rodzin wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu. Podczas poznańskich obchodów rocznicy prezes Związku Sybiraków w Poznaniu Marian Macut-Łukiewicz przypomniał, w jakich dramatycznych warunkach odbywały się deportacje.
3: Ludzie rozrzucani są do bydlęcych wagonów. Zaryglowany wagon, każdy wagon ma swoich strażników. Co 2-3 dni otwierany jest wagon. Zaglądają, śmiejąc się, jak wy się czujecie. Ludzie leżący chorzy. Często najbardziej przerażające były widoki matek, którym niemowlęta, malutkie, chore, często schorowane, umierają w czasie już początków podróży. A nadzorcy bez problemu wyrzucają trupy. Matkom wyrywają dzieci.
2: W czterech wielkich falach deportacji w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 330 tysięcy obywateli polskich, choć środowiska sybirackie mówią nawet o ponad milionie zesłańców. Z powodu głodu, chorób, morderczej pracy i nieludzkich warunków życie straciło co najmniej 150 tysięcy Polaków.
1: Informacje z Poznania.
2: Limuzyna Elvisa Presleya, kombajn Bizon czy licytacje klasyków od symbolicznej złotówki. Dziś na Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza 10. jubileuszowa edycja Retro Motor Show. Jak podkreśla dyrektor imprezy Bartosz Dębiński, na zwiedzających czeka potężna dawka motoryzacyjnych emocji.
4: Są, myślę, że niemal 1000 pojazdów i samochodów osobowych, i samochodów specjalnych, i ciężarówek, i jednośladów. Pośród tych samochodów jest też kombajn, jest czołg T-34, także naprawdę wybór tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera.
2: W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie można zobaczyć także wyjątkową strefę 90-lecia Volkswagena Garbusa oraz widowiskowe pokazy driftu pod gołym niebem. Na osoby, które przyjdą na targi w stylizacji retro, czekają promocyjne bilety. Święto klasycznej motoryzacji w Poznaniu potrwa do niedzieli 20 września.
1: Informacje kulturalne.
2: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 19 i 20 września zaprasza na wyjątkową premierę. Spektakl na podstawie bestsellerowej książki Piaskowy Wilk, realizowany we współpracy z wydawnictwem Zakamarki. To opowieść o przyjaźni, trudach dorastania i o tym, że czasem niełatwo jest odpowiedzieć nawet na pozornie zwykłe pytanie. Premierowy weekend zaplanowano w Scenie Wspólnej w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Zagrożenie dywersją, szpiegostwem i sabotażem jest duże, ostrzega szef służby kontrwywiadu wojskowego. Jarosław Stróżyk mówił w TVP Info, że służby nie zawsze mówią o wszystkich zagrożeniach i nie zawsze chwalą się swoimi sukcesami.
5: Tych sygnałów mamy wiele i codziennie. O pewnych sygnałach jest cisza i bardzo dobrze. Dokładnie o próbach dywersji, o pewnych, powiedziałbym, próbach dywersji różnych zakładów naszych z przemysłu zbrojeniowego. To są działania, które prowadzimy po cichu również z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i oby ciszej czasami. Naprawdę my nie chwalimy się każdym sukcesem, czyli niedopuszczeniem do pewnych zamachów.
2: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego dodał, że w tym i ubiegłym roku było kilka takich udaremnionych zamachów na największe zakłady. To działania na podstawie sygnałów służb nie tylko amerykańskich, ale też innych sojuszników.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Słońce wzeszło ponad pół godziny temu, zachmurzenie w Poznaniu. Teraz jest duże z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie dziś do 19 stopni Celsjusza, a ciśnienie pozostanie umiarkowane.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: 3 dni strachu i nerwów, a syn siedzi sobie w świątyni zdziwiony, że rodzice go szukali. Awantura gotowa, jednak dzisiejsza perykopa dodaje tylko, że Maryja zachowywała tę sprawę w sercu. Jakby przeczuwała, że choć nie rozumie, to nie ma tu złych intencji jej dziecka, że chodzi o coś ważnego. Uszanowała dorastającego syna i jego drogę. Wyraziła swój ból, ale nie zalała wyrzutami. Kochała miłością, która nie zatrzymuje i nie skupia na sobie. Wobec kogo szczególnie chciałbym uczyć się takiej miłości?

Leon Prowziński jest mało znanym poznaniakiem, właściwie był mało znanym poznaniakiem, który walczył o Poznań w Powstaniu Wielkopolskim. Brał udział m.in. w walkach o most Chwaliszewski. Scenę tę później namalował i umieścił na obrazie również własną postać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jutro, czyli w sobotę o godzinie 11 na Placu Wolności przy hotelu Bazar będzie można obejrzeć plenery rysunkowe śladami pocztówek Leona Prowzińskiego. Kilkadziesiąt jego obrazów będzie można w wersji pocztówkowej zobaczyć na specjalnej wystawie zorganizowanej właśnie tam na Placu Wolności tuż przy hotelu Bazar. Początek pokazu o godzinie 11. Zapraszamy. A za parę minut w naszym programie przegląd prasy.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
6: W Gazecie Wyborczej dzisiaj przewodnik kulturalny Wokulski kontra Kuroń. Premiery kinowe, na które czekaliśmy tej jesieni, a także przewodnik po festiwalach, koncertach, premierach teatralnych i wystawach. Lalka i film biograficzny o miłości Jacka Kuronia i Grażyny Kuroń w listopadzie, czyli już całkiem niebawem. W Głosie Wielkopolskim czytamy, że auta retro coraz bardziej pożądane. Zabytkowe auta nie są już tylko ozdobą garażu, jeżdżą na rajdy, zdobywają nagrody i coraz częściej stają się obiektem marzeń kolekcjonerów. Więcej na stronie 14 i 15. A jeżeli chcecie w ten weekend poobcować nieco z zabytkowymi autami, no to zapraszamy na targi Retro Motor Show. W Głosie Wielkopolskim czytamy także o tym, że boiska jednak otwarte dla mieszkańców Strzeszyna, to na stronie 4, miały być zajęte przez kluby, ale po interwencji pojawił się nowy harmonogram. Mieszkańcy zyskali sporo godzin na sport po południu. W najnowszym numerze Newsweeka Warga z Budapesztu o populistycznych zagrywkach premiera Madziara i jego tajemniczej młodej rywalce. Obietnica długowieczności, czyli wielki biznes i wiele pytań. Czy polski 15-latek rozumie to, co czyta? Na to pytanie będzie starał się odpowiedzieć Newsweek. Zapraszam do lektury. Rzeczpospolita w ten weekend plus minus. Mem w Białym Domu, czyli jak Donald Trump narzuca agendę. Z Marksem na Kapitol Jędrzej Bielecki twierdzi, że radykalizm jest zwalczany radykalizmem. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Rosja nie ma dzisiaj wystarczających sił, by zbrojnie podporządkować sobie któreś z państw zachodnich, ale nie powinniśmy lekceważyć jej agresywnych zamiarów, zauważa Witold Sokala na stronie 3. Zachód łata dziury kolejnymi obostrzeniami, a Kreml wymyśla kolejne sztuczki, żeby obejść sankcje. Kto jest bardziej skuteczny w tej grze? W dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 5 zastanawia się Sebastian Stodolak. Zapraszamy do lektury.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

18 września to już pomału czas, kiedy my zaczynamy wypatrywać jesień, która coraz intensywniej daje nam znać o sobie, że zawita do nas w najbliższą środę. Chyba nawet mi się troszkę to zrymowało. Mamy też przysłowie ludowe, kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Ta Irena to nieprzypadkowo, bo dziś imieniny Ireny, pozdrawiamy przy okazji, ale żadnych mrozów na szczęście nie ma. Temperatura jest dość wysoka jak na ten czas. Kończy się powoli 38 tydzień roku 2026. Zaczynamy pomału już odliczać czas, który pozostał do końca roku, już tylko 104 dni. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Za 17,5 minuty minie 8.

Tu Radio Emaus w kalendarzu 18 września. Dziś w Chile święto niepodległości, a na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geologa i Światowy Dzień Monitoringu Wody. My zmonitorujemy pogodę tuż po godzinie 8, tuż po serwisie. Powiem wam, gdzie w Wielkopolsce będzie najcieplej. A na razie zaśpiewa Robbie Williams.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: trzy dekady polska kardiologia weszła do światowej czołówki w ratowaniu pacjentów z ostrymi zawałami serca. Niestety mimo medycznych sukcesów i nowoczesnych technologii wciąż ma ogromny problem z zapobieganiem chorobom układu krążenia. Jak przyznaje prezes towarzystwa profesor Marek Gierlotka, to właśnie ten obszar wymaga dziś najpilniejszej naprawy.
1: To miejsce, przez które przez te 30 lat jednak zaniedbaliśmy jako lekarze i dlatego od kilku lat, nie tylko my, ale cały świat o tym mówi, to jest prewencja chorób serca i naczyń, bo owszem, udało nam się zmniejszyć śmiertelność w zawale, ale nie udało nam się w sposób jakikolwiek wyraźny czy istotny zmniejszyć ilości osób, które dostaje tego zawału serca czy udaru.
0: Eksperci zgromadzeni w Poznaniu podkreślają, że bez dofinansowania profilaktyki oraz pełnego uruchomienia krajowej sieci kardiologicznej nie da się zatrzymać wysokiej zachorowalności Polaków. W trzydniowych obradach bierze udział kilkuset specjalistów, a wśród głównych tematów znalazło się także wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie.
2: Informacje z Poznania.
0: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ogłosił jesienną aukcję najmu lokali użytkowych. Wydarzenie odbędzie się 24 września, mówi rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak.
3: Do dyspozycji będzie 9 lokali użytkowych. Najmniejszy z nich ma powierzchnię 22 metry kwadratowe, a największy 173 metry. Na aukcji są lokale w ścisłym centrum Poznania. Sama formuła odbywająca się przez stronę internetową jest wygodna.
0: To już czwarta tego typu aukcja organizowana przez miasto w tym roku. Aby wziąć w niej udział, trzeba spełnić kilka warunków.
3: Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na stronie www.aukcjelokali.pl. Należy też wpłacić wadium do 23 września 2026 roku.
0: Oferta skierowana jest do wszystkich lokalnych przedsiębiorców. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej ZKZL.
2: Informacje drogowe.
0: W związku z budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole w najbliższy weekend 19 i 20 września zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie odcinek sieci od przystanku osiedle Winiary do przystanku Piątkowska. To oznacza, że linie numer 9 i 11 pojadą zmienionymi trasami. 11 będzie kursowała na osiedle Sobieskiego, a 9 wahadłowo od osiedla Winiary do Alei Wielkopolskiej.
2: Informacje z kraju.
0: Szef rządu coraz wyraźniej przekazuje informacje o narastającym zagrożeniu ze strony Rosji. W ten sposób politolog Andrzej Anusz skomentował wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie. Na antenie Polskiego Radia 24 wskazał, że premier coraz częściej mówi o bezpośrednim zagrożeniu dla Polski.
4: Premier od kilku tygodni, ja mam takie poczucie, że jakby przekazuje taką narrację obywatelom, społeczeństwu o tym wzrastającym zagrożeniu ze strony Rosji i wprost jakby zagrożeniu, które ma uderzać w Polskę, prawda? Nie ogólnie, prawda, o sytuacji, tylko o zagrożeniu Polski.
0: Donald Tusk mówił, że Polska jest świadoma, iż zagrożenia będą koncentrowały się przy polskiej granicy, a incydenty naruszenia przestrzeni powietrznej będą koncentrowały się przy przejściach granicznych. Dlatego też wzmacnia zabezpieczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. Rozwinięta została też obrona przeciwlotnicza na 6 przejściach graniczynych. Powstało też kolejne stanowisko dowodzenia oraz radiolokacyjne.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Maksymalne temperatury w regionie będą się dziś wahać w zakresie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Kępnie, czyli na południu 22 stopnie. W Poznaniu pośrodku tutaj maksymalnie będzie 19. Teraz na termometrze 13 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane i wynosi 1011 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2: Maryja mówi do Jezusa: z bólem serca boleliśmy. Nie mówi: trochę się martwiliśmy, ale naprawdę cierpieliśmy. Mówi to wprost, niczego nie ukrywając. Jezus tego nie bagatelizuje, wysłuchuje i wraca z Maryją oraz Józefem do domu. Powiedzieć komuś bliskiemu: szukałem cię i to mnie bolało, wymaga odwagi. Często milczymy, bo boimy się, że druga osoba tego nie udźwignie. Tymczasem właśnie tego, by zostać wysłuchanym, najbardziej potrzebujemy. Pomyśl, czy jest ktoś, komu warto bym powiedział: brakowało mi ciebie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

25 września w Poznaniu rozpocznie się kolejna edycja poznańskiego festiwalu Granda. O 8.30 odwiedzi nas Agata Pożywiłko, która jest dyrektorem tego festiwalu i opowie o tych sensacyjnych wydarzeniach, które będą miały miejsce właśnie w tych dniach. Od 25 do 27 września. Dokładnie za tydzień rozpocznie się ten właśnie festiwal. Zapraszam na rozmowę, godzina 8.30.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej.

0: Po reklamie. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
2: Jest 8.30.
0: Poranny gość.
3: Dzisiaj, proszę Państwa, będzie bardzo kryminalnie w porannym wywiadzie i z porannym gościem Radia Emaus, ponieważ gościem jest sama szefowa Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda, Agata Pożywiłko. Będziemy mówić właśnie o tych wszystkich ociekających krwią szczegółach festiwalu.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam ponownie.
3: Z tą krwią przesadziłam, ja wiem, ale na pewno będzie mnóstwo rzeczy, które będą się działy i na które warto się wybrać, a festiwal zaczyna się, przypomnę, już 25 września. Na co warto się wybrać na Grandę?
4: Serdecznie zapraszamy na 12. już edycję Grandy, która w tym roku w Poznaniu również będzie gościć w Starym Browarze, tak jak wspomniałaś. 25, 6 i 7 września. Będzie to weekend pełen naprawdę świetnych spotkań z polskimi, ale nie tylko, autorami kryminałów. Zobaczycie Państwo Sławomira Gortycha, Katarzynę Bondę, Roberta Małeckiego, Wojciecha Chmielarza. To te największe nazwiska, które na pewno każdy rozpoznaje. Natomiast będzie cała masa też innych, może mniej znanych, ale równie wspaniałych autorów. Mamy w tym roku wiele spotkań, na które też zapraszamy specjalistów. Będą specjaliści z SWPS-u. Oczywiście też będą warsztaty z ulubioną przez wszystkich dr Lorkiewicz Muszyńską, z antropologiem sądowym. Będzie też świetny mini wykład daktyloskopii z podkomisarzem Marcinem Adamczakiem, jeśli tutaj mylę nazwiska, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Po wszystkie zachęcam sprawdzić naszą stronę www.festiwal-granda.pl. Na pewno znajdą Państwo coś, co Państwa też zainteresuje. Od razu uprzedzam, na warsztaty już prawie miejsc nie ma.
3: No to tradycyjnie dla Grandy.
4: Tradycyjnie, tak. Otwarcie zapisów było w poniedziałek minione i muszę powiedzieć, że zniknęły w 3 do 7 minut większość tych miejsc. Więc jesteśmy naprawdę bardzo wyczekiwanym festiwalem w tym mieście, jak się okazuje. Co nas niezmiernie cieszy.
3: Zdecydowanie tak. Ja tutaj już Państwo nie słyszeli, ale przed wejściem na antenę rzuciłam sugestię, że może by tak Granda trwała tydzień. No ale wiadomo, nie jest to takie proste. Ludzie muszą chodzić do pracy, nie mogą siedzieć od rana do nocy na festiwalu.
4: Ale to nie jest taka, przepraszam, że wejdę w słowo, to nie jest taka zupełnie nieprawda. Prawda, bo Granda trwa tydzień, ponieważ my grandzimy w całym mieście, mamy stację Sensacje i już 15 odbyło się pierwsze spotkanie w Domu Kultury Krąg. Również będą spotkania w Bibliotece Raczyńskich, w liceach. Tutaj zapraszamy serdecznie do Marynki czy do 25 Liceum imienia generałowej Jadwigi Zamojskiej. Tam są również spotkania autorskie i przygotowane przez młodzież różne atrakcje. Więc serdecznie zachęcamy. Kończymy też wieczorem 27, czyli w niedzielę, poza Grandą, w Forcie 5A i tam będą również gry planszowe. Również gry planszowe i planszówki będą na samym festiwalu, bo współpracujemy właśnie z tym klubem. Więc będzie kilka nowych punktów pozascenicznych programu naszego w tym roku.
3: Ja bym chciała jeszcze zapytać o plakat, który reklamuje festiwal. On jest naprawdę fantastyczny, a jakbyśmy tak trochę wyjaśnili, co tam na tym plakacie jest, bo zawsze jest do tego plakatu Grandy jakiś klucz i jakaś sugestia, podpowiedź i taka szpilka do czytelnika. To co to jest w tym roku?
4: Tegoroczną grafikę, jak i ubiegłoroczną mamy dzięki Katarzynie Strzyż, która jest fantastyczną graficzką, ale nie tylko graficzką. podjęła się tematu, ponieważ my co roku mamy idiom, który chcemy wyeksponować. I w tym roku były to lustra. I są lustra, bo chcemy się przeglądać, chcemy patrzeć na wiele wymiarów bohatera, kryminału, różnych aspektów książki czy zagadnień kryminalnych. Natomiast pomysłem, który od razu chwycił i graficzkę, i nas, był ten narcyz. Dzisiaj patrzymy często w telefon, często się tam oglądamy, często przeglądamy, czy prawdę, czy właśnie nieprawdę. Chcemy się nad tym zastanowić. I to taki symbol tego naszego narcyza, którego polubiłyśmy od razu.
3: Tak, i stąd tytuły spotkań. Przed lustrem toaletki, lustereczko powiedz przecie, gdy lustro kłamie w krzywym zwierciadle. Okazuje się, że tych odniesień do lustra może być całe mnóstwo.
4: Tak, tak jak wiele naszych twarzy, które widzimy w lustrze. Czy rano, czy po południu, czy w każdym lustrze widzimy się inaczej.
3: Jak ktoś ma więcej luster w domu, to no, nie jest to dobre rozwiązanie, jak się okazuje.
4: Ale niektórzy bardzo lubią patrzeć się w lustro.
3: O, zdecydowanie. No to teraz zadam bardzo trudne pytanie. Pani dyrektor, jeśli miałaby pani wybrać jedno spotkanie, no dobrze, trzy, w czasie grandy, to co by pani poleciła?
4: Ja, prawdę mówiąc, przychodzę w piątek już rano, żeby przygotować ten festiwal dla państwa i wychodzę w niedzielę, więc dla mnie to jest jedno wielkie spotkanie. Natomiast serdecznie zapraszam i na inaugurację ze Sławkiem Gortychem. Jeszcze nigdy nie gościł na Grandzie. Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
3: No proszę.
4: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę, więc serdecznie zachęcam. Z wydawnictwem Filia zorganizowaliśmy to dla państwa. Cóż jeszcze bym mogła powiedzieć? Na pewno czekam na spotkanie z Wojtkiem Chmielarzem, którego bardzo lubię i serdecznie tutaj pozdrawiam. I serdecznie też zapraszam, jestem ciekawa tej formuły, która czy się sprawdzi, ponieważ na szachownicy w sobotę organizujemy taki szachmat. Bardzo krótkie, 15-minutowe spotkania z wieloma autorami, autorkami. Już od 11 do 16 w przestrzeni Starego Browara właśnie na szachownicy będziemy rozmawiać czy z Michałem Kozimińskim, z Przemysławem Żarską, Pauliną Cedlarską, bodajże z 16 różnymi autorami. Rozmowy prowadzić będzie Okoń i Koń, bo tak są nazwani w internecie, czyli Marcin Okoniewski i Marcin Koniczewski. I to będą na pewno ciekawe rozmowy. Jesteśmy ciekawi tych arcy właściwie rozmów z tymi autorkami, autorami.
3: Ja bym jeszcze chciała zapytać o tych, o których się mówi zazwyczaj mniej przy okazji festiwalu, czyli o tych, którzy mają premiery. Kto będzie się premierował podczas tegorocznej grandy i które nazwiska, no nazwisk tutaj jest dużo, więc chyba nie będziemy polecać, ale będą premiery, będą początkujący pisarze również.
4: Tak jest. Zapraszamy właśnie przed Silent Disco tradycyjnie w sobotę po wszystkich spotkaniach mamy galę premier i to również krótkie rozmowy, takie intrygujące nas wszystkich o nowych książkach napisanych przez, tak jak pani redaktor powiedziała, przez początkujących, ale nie tylko przez początkujących autorów i autorki. Będzie Ewa Przydryga, będzie Katarzyna Mikiewicz, będzie Dariusz Gizak, Adrian Ksycki, więc naprawdę serdecznie zapraszamy. To będzie taka niepowtarzalna chwila, kiedy autor będzie mógł troszeczkę opowiedzieć, zareklamować tę swoją książkę.
3: A czytelnik zdobyć wiedzę, co nowego na rynku i czym się warto zainteresować. No dobrze, no ale podobno już jest aż za dużo tych kryminałów na polskim rynku. Tak teraz podstępnie i złośliwie pytam, czy to prawda?
4: No, nie zawsze możemy wszystko aż przeczytać, ale bardzo chcemy i bardzo staramy się wszystko nadrobić. Natomiast ciągle wychodzą nowe pozycje, które wydaje się, że już można praktycznie nic nie odkryć w kryminale, a jednak jest coś nowego, nowe konstrukcje kryminałów, nowe historie, które zarywają noce.
3: No właśnie, oby, proszę Państwa, możemy tylko życzyć jak najwięcej zarwanych nocy z okazji Poznańskiego Festiwalu Granda, Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda, który zaczyna się już 25 września. A naszym gościem była i zapraszała na Grandę dyrektor Agata Pożywiłko.
4: Dziękuję bardzo.
0: Poranny gość.
2: Rozmawiała Lilia Łada.
0: Radio Emaus.

Zaz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych francuskich wokalistek, piosenkarek w wieku 21. Za chwilę Amy Winehouse, która też była bardzo rozpoznawalna. Niestety Amy już z nami nie ma. 18 września w kalendarzu piątek. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Stanisława i Ireny, również dla Zofii, Stefanii, Józefa, Ryszarda, Tytusa, Zachariasza, Ariadny, Baltazara, Metodego i Castiela. Dziś Międzynarodowy Dzień Geologa i Światowy Dzień Monitoringu Wody. Jeśli chodzi o geologów, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w tym zawodzie pracują. No i życzymy, rzecz jasna, wszystkiego najlepszego.

W imieniu wokalistów z grupy Polyphonics zapraszam na niedzielny koncert pod hasłem Wodecki Welcome To. Koncert, jak się zapewne domyślacie, poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Jego piosenki właśnie tam się pojawią. Będę miał dla was jedno podwójne zaproszenie do zdobycia dzisiaj w konkursie porannym około godziny 9:20. Jak się zapewne domyślacie, waszym zadaniem będzie odpowiedź na pytanie. Na pytanie, które będzie związane ze Zbigniewem Wodeckim. Właśnie. Za 5:09.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła dziewiąta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Politechnika Poznańska zaprasza na salon maturzystów. W niedzielę w Lesznie zaczyna się fika. Wiceminister sprawiedliwości krytycznie o prezydencie. Wczoraj na Politechnice Poznańskiej rozpoczął się dwudniowy poznański salon maturzystów. To jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych w Wielkopolsce. Młodzież

0: Tego opowiadają, jak wygląda kampus uczelni, jak wygląda życie studenckie.
1: Wydarzenie w kampusie Piotrowo potrwa do dziś, a wstęp na wszystkie spotkania jest całkowicie bezpłatny.
2: Informacje z Leszna.
1: Od 20 do 26 września Leszno będzie miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA. Jest to Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych. Jej najważniejszym uczestnikiem jest mieszkaniec, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu. Myślę, że dużo, dużo ciekawych inicjatyw, zarówno dla tych, którzy już działają w sektorze organizacji pozarządowych, jak i dla tych, którzy dopiero szukają dla siebie pomysłu.
1: Od 21 do 25 września odbywać się będą również drzwi otwarte organizacji społecznych. To szansa, aby zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować. Szczegóły programu wydarzenia są dostępne na stronie miasta Leszna.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. A w programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego oraz koncert Anatoma.
2: Informacje z kraju.
1: Wiceminister Sprawiedliwości Dariusz Mazur mówi o próbie bezprawnego ingerowania przez prezydenta w ustrój państwa. Chodzi o nieprzyjęcie przez Karola Nawrockiego ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dariusz Mazur mówi, że otoczenie prezydenta szuka pretekstów, żeby nie uzupełnić składu Trybunału.
4: W moim przekonaniu chodzi po prostu o to, żeby Trybunał Konstytucyjny pozostawał instytucją zabetonowaną, instytucją na usługach określonego ugrupowania politycznego, żeby uniemożliwić obecnej większości parlamentarnej dokonanie efektywnych zmian w składzie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Dariusz Mazur podkreślił, że wśród uprawnień prezydenta nie ma możliwości decydowania o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziś kończy się kadencja sędziego Trybunału Justyna Piskorskiego. Funkcję po nim powinien objąć Maciej Berek, jednak dotychczas nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Ponadto 4 sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Nie zabraknie również przejaśnień, rozpogodzeń i przelotnych opadów deszczu. W pogodzie wydarzyć się może wszystko, jak się okazuje. Teraz na termometrze około 16 stopni Celsjusza, na barometrze 1011 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Lato z Radiem Emaus.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz daje mi zadanie trochę skomplikowane. Zwraca się do mnie z prośbą o rozsądzenie sporu, jak powinna wyglądać interpunkcja w jednym zdaniu, ale daję tutaj trzy warianty tego zdania. Łatwiej by mi było odpisać na to, ponieważ interpunkcja należy do pisma, a nie do mowy, ale spróbuję odpowiedzieć także. Zdanie brzmi: nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym radosnym nadzorem mogą już uczyć się zarządzania finansami na poziomie własnego kieszonkowego. I zostało to zdanie zapisane na różne sposoby. Pierwszy sposób: nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach, przecinek, i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Czy to poprawne? Raczej nie. Unikamy takiej sytuacji, że stawiamy przecinek przed i. Zazwyczaj to i wystarcza. Zatem może drugi wariant będzie dobry. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Tu mamy z kolei za mało przecinków. Jeżeli mamy tylko jeden przecinek pod tym nadzorem, nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą się uczyć. No tutaj ten przecinek oddziela dwie części zdania, ale nie jest to właściwe, ponieważ nie oddaje dobrze treści. Trzeci zapis jest już lepszy. Nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już się uczyć. Tak, tu mamy do czynienia z takim wtrąceniem. Nasze dzieciaki mogą się uczyć, a wtrącamy w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem. I taki rodzaj stawiania im przecinków już nam odpowiada, ale dodam, że możliwy jest i może najbardziej prawdopodobny jeszcze zapis inny nieco. W ogóle bez przecinków. Proszę posłuchać. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem mogą już się uczyć. Możemy tych przecinków w ogóle się pozbyć.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przypomnę, że w najbliższą niedzielę w Teatrze Wielkim o godzinie 18 grupa Polyphonics na scenie się zaprezentuje z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. W programie Wodecki Welcome To, w repertuarze oczywiście piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać, to zapraszam do konkursu dziś do zdobycia podwójne zaproszenie na tę właśnie imprezę. Mam pytanie. Pytanie dotyczące Zbigniewa Wodeckiego, który związał się z muzyką już w latach 60. Pytanie konkursowe brzmi następująco. Z jaką znaną artystką współpracował Zbigniew Wodecki na przełomie lat 60. i 70., dokładnie od roku 1968. SMS-y proszę słać na numer 7148. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, imię i nazwisko, potem odpowiedź, czyli proszę podać imię i nazwisko tej artystki. Na końcu proszę jeszcze dopisać adres mailowy. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złotówka i 23 grosze. Zapraszam.

0: Zabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pan Rymbiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
10: Rozwiązanie porannego konkursu za około 10 minut. Przypomnę, że pytanie brzmi: z jaką artystką współpracował Zbigniew Wodecki w latach od 1968 do roku 1973? 71-48. Czekam na wasze poprawne odpowiedzi do zdobycia podwójne zaproszenie na koncert Wodecki Welcome to, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Teatrze Wielkim Poznaniu. Lilia Łada, coś mi tu pokazujesz, jakie znaki, ja nie wiem, co to znaczy.
11: Bo ja chciałam teraz powiedzieć, co przyniesie dzień.
10: Aha. No dobrze, to zapraszam.
11: No bardzo ci dziękuję. Jak zwykle w piątek będziemy przypominali o wszystkich imprezach weekendowych, które się dzieją i będą się działy w Poznaniu i w całej archidiecezji, żebyście przypadkiem czegoś nie przegapili. Będziemy też przypominali, że dzisiaj zaczynają się targi Retro Motor Show, odbędzie się forum duszpasterskie ogólnopolskie w Poznaniu, które będzie poświęcone między innymi problemowi nauki religii w szkołach. I to jest, myślę, też szalenie istotna kwestia dla wszystkich rodziców i wszystkich młodych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z edukacją. Będziemy mówili oczywiście też o tych wszystkich wydarzeniach weekendowych, takich jak 25-lecie parafii Najświętszej Marii Panny La Salette w Poznaniu. Będzie wielki festyn, będzie wielkie święto. Będzie także o rowerowej stolicy Polski. Poznań co prawda nie został rowerową stolicą Polski, ale wiele szkół wzięło udział w rywalizacji i wypadło naprawdę doskonale. Będzie też o pikniku w Rożnowie. Będzie o pikniku w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Będzie także o tym, co się wydarzy dopiero za tydzień, ale trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Mowa o festiwalu poznańskim, festiwalu kryminału Granda. Zacznie się już za tydzień w Starym Browarze, a dzisiejszym porannym gościem była dyrektorka festiwalu i mówiła o tym, czego się należy na festiwalu spodziewać. No myślę, że jeśli ktoś nie słuchał, to ja tylko tyle powiem, więcej będzie oczywiście w naszych serwisach, że na pewno miłośnicy kryminałów i książek ociekających krwią się nie rozczarują, jeśli się pojawią w weekend na Grandzie. O czym jeszcze będziemy mówili? Będziemy jeszcze mówili o tym, że w poniedziałek niestety zaczną się kolejne roboty drogowe i na nie się również trzeba przygotować. I to będzie w kilku miejscach w Poznaniu. A także o tym, że zaprasza również Swarzędz. Meblarze swarzędzcy również zapraszają na piknik.
9: Muzyka w Radiu Emaus.

latach 1968-1973 Zbigniew Wodecki współpracował z bardzo charyzmatyczną wokalistką, była nią Ewa Demarczyk. Pan Wojtek odpowiedział poprawnie na to pytanie. Panie Wojtku, życzę wszystkiego dobrego i dobrej zabawy w niedzielę na koncercie Wodecki Welcome to w Teatrze Wielkim. Ma pan miejsca na balkonie. Początek koncertu o godzinie 18, a zaproszenie za parę minut wyślę na podany adres mailowy, który pan przysłał wraz z odpowiedzią. Gratuluję serdecznie, życzę miłej zabawy. Proszę się potem podzielić z nami wrażeniami.

Ta piosenka, która nam właśnie wybrzmiała, to taki swojego rodzaju alert deszczowy. Deszcz będzie przelotnie dzisiaj padał, ale ponoć tak się stanie naprawdę. Coś więcej na ten temat być może powie Kuba Antkowiak, a może będzie mówił o czymś zupełnie innym. W każdym razie on już tu jest i za chwilę się z wami przywita, a ja serdecznie dziękuję za uwagę, życząc samych miłych chwil w waszym życiu, nie tylko radiowym. Do usłyszenia w poniedziałek, mówi Tomek Wandel.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Muzeum w Jaraczu zaprasza na festyn i dożynki. Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu ma już 25 lat. Podczas wczorajszego alarmu w Chełmie wszystkie procedury zadziałały jak powinny. Muzeum Młynarstwa w Jaraczu zaprasza w niedzielę na coroczny festyn młynarski pod hasłem W Starej Osadzie. Przewidziane atrakcje dla odwiedzających przedstawia Marcin Stefaniak z Muzeum Młynarstwa.
10: Przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Będzie bardzo zbudowana strefa warsztatowa. Będzie można się zapoznać z tajnikami regionalnego haftu szamotulskiego. Będzie można przygotować mieszanki z ziół i zbóż. Będzie można zrobić woreczki zapachowe z lawendy.
9: Głównym punktem programu będzie występ zespołu folklorystycznego oraz obrzęd dożynkowy. Wisienką na torcie okażą się jednak tradycyjne pokazy pracy dawnych urządzeń.
10: Będą też pokazy pracy na żarnach, na stępach, czyli takich urządzeniach do

0: Katolickiej Edmund Michalski z całym zarządem. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz Świętej Rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. Będzie ksiądz Stanisław Czarny, który był moim poprzednikiem.
1: Niedziela to z kolei dzień dziękczynienia, a o 13:00 rozpocznie się wielki festyn ze strażacką grochówką, występami artystycznymi i zawodami sportowymi dla całych rodzin. Całość zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
2: Informacje z Poznania.
1: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności do sprzedaży trafiła kolekcjonerska karta PEKA. Jest ona dedykowana komunikacji aglomeracyjnej, bo Zarząd Transportu Miejskiego organizuje transport nie tylko w Poznaniu, ale także dzięki współpracy z lokalnymi samorządami w wielu podmiejskich gminach. Stąd charakterystyczna grafika na karcie przedstawiająca autobus w połączonych barwach wszystkich operatorów, których pojazdy obsługują linie ZTM. Karta została wyprodukowana w liczbie 12 tysięcy sztuk.
2: Informacje z kraju.
1: Po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu z powietrza skutecznie przeprowadziliśmy wszystkie przewidziane procedury, powiedział Polskiemu Radiu Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Wczoraj w związku ze zbliżaniem się do polskiej granicy rosyjskiego drona ogłoszono, a później odwołano alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy obu województw, a w szkołach, urzędach oraz miejskich spółkach Chełma przeprowadzono także ewakuację ludności do bezpiecznych miejsc. Nie chodzi o przygotowania do wojny, ale o bycie gotowym na każdy scenariusz, powiedział Hubert Trusiuk.
3: Nie bardzo szykujemy się do jakiejkolwiek eskalacji, bo jednak liczymy, że tej eskalacji jako takiej nie będzie. Natomiast musimy być przygotowani na wszelkie ewentualne niebezpieczeństwo, które się pojawi w związku z wojną na Ukrainie. Wprowadziliśmy już ponad rok temu procedury w szkołach, przedszkolach, żłobkach, spółkach miejskich czy innych jednostkach organizacyjnych podległych miastu. Te procedury na przestrzeni miesięcy były i trenowane, poprawiane, także na dziś one są właściwe.
1: Moskwa praktycznie codziennie bombarduje Ukrainę, coraz częściej uderza też w jej zachodnią część. Kolejne ataki w pobliżu polskiej granicy są więc prawdopodobne. Od wczoraj w związku z atakami na Ukrainę 3-krotnie podrywano polskie myśliwce.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Na pierwszy rzut oka nierokujący. Młody i tak wrażliwy, że mdlał, gdy na przyjęciach organizowanych w jego domu, a był synem kasztelana, padały grube żarty. Wysłany wraz z bratem do jezuickiej szkoły we Wiedniu, nie zachwycił nauczycieli, bo miał braki w edukacji. Także koledzy mieli z nim pański krzyż, bo zamiast spać, on całymi nocami się modlił. Jakim więc cudem ten dziwaczny nastolatek stał się najbardziej popularnym w XVIII wieku świętym z Polski? Tu właśnie objawia się w pełni tajemnica młodości, która nie zna ograniczeń, gdy tylko zapali się prawdziwą miłością. A święty Stanisław Kostka, bo o nim to mowa, zapłonął wręcz szaloną miłością do Boga. Tak wielką, że jego udziałem stało się pewnego dnia widzenie Matki Bożej, która złożyła na jego ręce dzieciątko Jezus i poleciła, by wstąpił do zakonu jezuitów. Posłuszny jej słowom, święty Stanisław ucieka więc nocą ze szkoły we Wiedniu i po pokonaniu bagatela 1650 km w przebraniu puka do drzwi domu jezuitów w Rzymie, prosząc o przyjęcie do nowicjatu. Wbrew protestom rodziców składa następnie śluby zakonne w wieku ledwie 18 lat, a swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem buduje całe swoje otoczenie, począwszy od nowicjuszy, a skończywszy na najstarszych zakonnych ojcach. Co prawda w ziemskich latach buduje owo otoczenie bardzo krótko, bo nagła choroba zabiera go w roku 1568. Ale za to od 350 lat, jako szczególny patron Polski, święty Stanisław Kostka świadectwem swojej miłości do Boga buduje nas wszystkich.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Cztery minuty po godzinie 10:00. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także grupa Holy Notes. Dzisiaj mamy piątek, 18 września. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Stanisław i Irena, ale także m.in. Zofia. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowych świąt mamy troszeczkę, ale mamy na przykład Dzień Pierwszej Miłości albo Światowy Dzień Kierownika. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, jego autorem jest Zygmunt Freud. Po 30 latach badań nad duszą kobiety nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czego pragnie kobieta. Takie to zdanie na piątek 18 września. A już za moment o godzinie 18, jakiej 18? 10:30, tyle nie będziemy czekać. 10:30, muzyczna podróż w czasie. Zapraszam Was bardzo gorąco. A teraz na naszej antenie Zakopower i Ania Dąbrowska.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
5: Dzisiaj 10:30 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Przygotowałem dla Was dzisiaj dwa wydarzenia. Jedno będzie z dzisiaj, drugie z niedzieli. Najpierw rok 1994, premiera debiutanckiego albumu Kasi Kowalskiej Gemini, no i z tego krążka zagramy Jak rzecz. No i już od razu przeniesiemy się do niedzieli, bo w niedzielę będziemy obchodzić 30. rocznicę jedynego koncertu Michaela Jacksona w Polsce. Miało to miejsce na lotnisku Bemowo w Warszawie. Będzie Thriller, także zapraszam Was bardzo gorąco. Kasia Kowalska, Jak rzecz, Michael Jackson, Thriller. Taki dzisiaj zestaw w muzycznej podróży w czasie. Wyruszamy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 11. Ciekawa sytuacja, imieniny godziny. Za nami muzyczna podróż w czasie, a muzycznie usłyszeliśmy Billa Withersa, a także zespół The Verve. Ale nie o muzyce teraz mowa, a o tym, co będzie już za moment na naszej antenie, bo o godzinie 11 zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie znowu lata 90. Wydaje mi się nawet, że to może być nawet ten sam albo podobny rocznik, ale klimaty muzyczne będą troszeczkę inne. Savage Garden i Truly, Madly, Deeply. Gramy.

0: autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: W sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich trwa Retro Motor Show. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Jutro w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Jego głównym celem jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia Wspólnotą Misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
2: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański, arcybiskup Zbigniew Zieliński. Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9.30 w parafii pod wezwaniem Świętego Rocha.
0: Informacje z Poznania.
1: Limuzyna Elvisa Presleya, stuletnie auto dostarczane w skrzyni do samodzielnego

0: tych atrakcji motoryzacyjnych jest bardzo duży, ale Retro Motor Show to nie tylko pojazdy, ale też niesamowita atmosfera.
1: W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich można zobaczyć także wyjątkową strefę 90-lecia Volkswagena Garbusa oraz widowiskowe pokazy driftu pod gołym niebem. Na osoby, które przyjdą na targi w stylizacji retro, czekają promocyjne bilety. Święto klasycznej motoryzacji w Poznaniu potrwa do niedzieli 20 września.
2: Informacje drogowe.
1: W poniedziałek 21 września rozpocznie się przebudowa chodnika na ulicy Wieślarskiej w Poznaniu. Inwestycja będzie realizowana po północnej stronie ulicy na wysokości szkoły podstawowej nr 3. W związku z rozpoczęciem prac chodnik zostanie wyłączony z użytkowania, a jezdnia ulegnie zwężeniu. Piesi będą mogli korzystać z chodnika po drugiej stronie ulicy. Natomiast kierowcy powinni przeparkować samochody oraz stosować się do tymczasowej organizacji ruchu. Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia.
2: Informacje z kraju.
1: Nie ma zgody na zachowania korupcyjne. Dotyczy to także polityków partii rządzącej. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób w programie Trzecim Polskiego Radia zatrzymanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne posła Wojciecha Króla.
3: Nie ma najmniejszej tolerancji w naszych szeregach na podejrzenie zachowań korupcyjnych. Jak to odnieść do 8 lat rządów PiS-u, gdzie afera za aferą, gdzie podejrzenia za podejrzeniami. I czy ktoś został zatrzymany, aresztowany, osądzony z polityków PiS-u podejrzewanych o różne rzeczy?
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został zatrzymany na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu. Śledczy zarzucają mu przyjęcie łapówek o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 11 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak. Jestem z wami do godziny 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
0: Radio Emaus.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie

0: Radiem Emaus.
1: 21 minut po godzinie 11, za nami obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Tak, tak, to ja, za nami także mini audycja Myśli Świętych. Zanim zapowiem to, co za moment w naszym programie, informacja od Darka Szymańskiego, który będzie z wami od godziny 14.30. Jarek dał mi znać, że między Bolechowem a Owińskami w kierunku Owińsk karambol z udziałem 4 samochodów. Policja kieruje ruchem ruch wahadłowy, tworzą się spore korki, więc drodzy kierowcy, jeżeli poruszacie się między Bolechowem a Owińskami, czy w ogóle jedziecie w tym kierunku, uważajcie na siebie. Karambol z udziałem 4 samochodów, policja kieruje ruchem. Ruch jest w tym momencie wahadłowy, tworzą się spore korki, tyle jeżeli chodzi o informacje komunikacyjne. A teraz coś innego na K, bo będzie kultura, serwis kulturalny. 11.30, zapraszam was na ten punkt programu, ale również zapraszam was dalej do słuchania Radia Emaus, bo w tym momencie na naszej antenie Kwiat Jabłoni i Przezroczysty Świat.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od prelekcji Śmiech jako próba wartości. To wszystko w ramach cyklu Archeologia humoru. Start wydarzenia godzina 18, a miejsce to rezerwat archeologiczny Genius Loci. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a wykład poprowadzi dr Karolina Nowak, filozof. Zapraszamy Was na wydarzenie Prelekcja Śmiech jako próba wartości w ramach cyklu Archeologia humoru. Dziś o godzinie 18 w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Wstęp jest wolny. Przechodzimy teraz już do koncertu. Dzisiaj w Teatrze Wielkim w Poznaniu wystąpi Andrzej Poniedzielski oraz Artur Andrus. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Teatr Wielki. Jak sami, jak czytamy w zapowiedzi tego wydarzenia, piosenki wesołe, ładne i smutne. Chyba. Popularny satyryk, aktor, poeta oraz autor piosenek zaprezentuje publiczności autorski program przepełniony inteligentną satyrą, a także łagodnym humorem. Andrzej Poniedzielski to postać znana i ceniona w kręgach kabaretowych, poetyckich i literackich. A w trakcie wyjątkowego jubileuszowego koncertu ze sceny wybrzmią satyryczne, liryczne piosenki o miłości, szczęściu czy na przykład upływie czasu. Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus dziś o godzinie 19 w Teatrze Wielkim. No i na koniec premiera. Dzisiaj w Teatrze Nowym na trzeciej scenie spektakl Marilyn Monroe Plays Chekhov Tonight. Premiera tego spektaklu dziś o godzinie 20.15. Agnieszka Różańska, aktorka Teatru Nowego, zaprasza na swój monodram muzyczny Apokryf o Marilyn Monroe. To nie jest tylko rekonstrukcja biografii na podstawie listów i notatek niekwestionowanej ikony popkultury. To jest również próba dopisania kolejnych warstw do mitu, który już dawno stał się zbiorowym fantazmatem, który został przefiltrowany przez cudze projekcje o niezaśpiewanych nigdy piosenkach, a także niezagranych rolach. W tej historii, w tej wersji historii Marilyn nie jest, jest nie tyle postacią, co obiektem projekcji kina, kultury, przemysłu i przemocy, która stoi za obrazem gwiazdy. Spektakl Marilyn Monroe Plays Chekhov Tonight. Premiera tego spektaklu dziś o godzinie 20.15 w Teatrze Nowym na trzeciej scenie. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już w poniedziałek o godzinie 11.30. Już teraz Was na niego zapraszam.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 12 minut zostało do godziny 12. Znowu imieniny godziny. Nie jest to celowe zagranie, ale to czasami pięknie się tak układa na naszej antenie. Za nami ostatni już, nie, przedostatni dzisiaj, bo jeszcze oczywiście o 16.30 będzie serwis kulturalny, ale ten przedpołudniowy już za nami. Zaprosiłem was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w Poznaniu, więc jeżeli jeszcze nie mieliście planów na popołudnie, na wieczór, to mam nadzieję, że te plany zostały skutecznie wypełnione. Muzycznie pojawiła się Shania Twain, później Pharrell Williams, później Sanach, a przed chwilą grupa Myslowic, która zaśpiewała o sprzedawcach marzeń. My niczego nie sprzedajemy, bo wszystko tutaj macie za darmo oczywiście, punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus, na które was bardzo gorąco zapraszam. A teraz, skoro były lata 2000, no to teraz lata 80. Yes, Owner of a Lonely Hearts.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Poznańska Cytadela znów ma swoją Nikę. Stolica Wielkopolski zyska także halę szermierczą. W tym wydaniu informacji także o porażce Lecha na inauguracji Ligi Europy. Rzeźba Nike powróciła na poznańską Cytadelę. Monument wykonany pierwotnie ze sztucznego kamienia został zdemontowany w ubiegłym roku ze względu na zły stan. Wczoraj wrócił w postaci odlewu z brązu wykonanego na podstawie zachowanego modelu z 1970 roku. Spacerujący mogą podziwiać Nike w ogrodzie daliowym otwartym w ubiegłym roku w ramach PBO. W Poznaniu rusza kolejna inwestycja sportowa. W kompleksie przy drodze Dębińskiej powstanie hala szermiercza i korty tenisowe. Istniejąca hala zostanie powiększona i całkowicie zmodernizowana. Za nią powstanie nowy dwukondygnacyjny obiekt z salą treningową. Z kolei w miejscu dawnej siedziby klubu sportowego Warty powstaną 3 korty tenisowe. Pierwsze prace już ruszyły.
0: Informacje sportowe.
1: 4 stracone bramki, czerwona kartka i powrót do Poznania bez punktów. Lech Poznań od bolesnej porażki rozpoczął zmagania w Lidze Europy, ulegając na wyjeździe Crystal Palace 0-4. Losy spotkania rozstrzygnęły się już przed przerwą, gdy do siatki trafiali kolejno Jeremy Pino, Chris Richards i Jorgen Larsen z rzutu karnego. W końcówce meczu, gdy kolejorz grał w osłabieniu po wyrzuceniu z boiska Radosława Murawskiego, wynik ustalił Eddie Ketiach. Mimo wysokiej przegranej szkoleniowej Lecha Nils Frederiksen ocenił to starcie z dużą dawką chłodnego obiektywizmu.
2: Biorąc pod uwagę obraz gry, to było to spotkanie, jakiego się spodziewaliśmy. 0-4 to bardzo wysoka porażka, ale ja nie mam poczucia, że zostaliśmy zmiażdżeni, ale zostaliśmy ukarani przez przeciwnika w niektórych sytuacjach. Wykreowaliśmy sobie swoje okazje, ale nie ustrzegliśmy się głupich błędów, których na takim poziomie się nie wybacza. Musimy się wystrzegać takich rzeczy w przyszłości. Były też dobre elementy z naszej gry, z których mam prawo być zadowolonym, ze sposobu, w jaki fragmentami stwarzaliśmy sobie sytuację, czy jak graliśmy z piłką przy nodze. Muszę jednak podkreślić, że Crystal Palace grało na wysokim poziomie i wykorzystali nasze błędy.
1: Kolejne spotkanie w Lidze Europy poznaniacy rozegrają w połowie października, podejmując przy bułgarskiej niemiecki Bayer Leverkusen.
0: Informacje ze świata.
1: Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokaja, że redukcje wojsk nie obejmą Polski.
3: Ona dotyczy Europy, nie Polski, nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Nie wiem, czy ten, bo to są jeszcze... Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postępy w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

8 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: 3 dni strachu i nerwów, a syn siedzi sobie w świątyni zdziwiony, że rodzice go szukali. Awantura gotowa, jednak dzisiejsza perykopa dodaje tylko, że Maryja zachowywała tę sprawę w sercu. Jakby przeczuwała, że choć nie rozumie, to nie ma tu złych intencji jej dziecka, że chodzi o coś ważnego. Uszanowała dorastającego syna i jego drogę. Wyraziła swój ból, ale nie zalała wyrzutami. Kochała miłością, która nie zatrzymuje i nie skupia na sobie. Wobec kogo szczególnie chciałbym uczyć się takiej miłości?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 21 minut po godzinie 12 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy, no właśnie, czasy eurowizyjne, pierwsza Eurowizja z udziałem Polski, od razu drugie miejsce. Edyta Górniak, to nie ja, to już za nami, ale w przeciwieństwie do tytułu utworu ja wam zapowiem, co będzie już za moment na naszej antenie, bo o 12.30 audycja Wielkopolska nie tylko na weekend, więc jeżeli no również nie macie planów na weekend jakichś takich wyjazdowych, to może ta audycja wam te plany wypełni. Czasami nie trzeba daleko jechać, żeby zobaczyć coś interesującego, a przede wszystkim można usłyszeć coś ciekawego na naszej antenie. Była Edyta Górniak, to teraz czas na Darię Zawiałow.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
7: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Za mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
8: Dzień dobry.
7: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
8: No dzisiaj spróbujemy się wybrać do Wielkopolski, czy przez Wielkopolskę, śladem bardzo ciekawych wydarzeń. Mamy jesień tak naprawdę, chociaż właściwie nie. Jeszcze jesień nie mamy, ona się zbliża, ale...
7: Za parę dni chyba się zaczyna.
8: No tak, już ją tak troszeczkę czujemy, prawda? Już to widać w pogodzie, w temperaturze, w tym, że nagle szafa z kurtkami się otworzyła.
7: To więc... pytanie też, bo mamy tam kalendarzową, astronomiczną jesień, tych też jest kilka.
8: Musimy nagrać z tego osobny program, jeszcze jakiegoś dobrego klimatologa mogę tego zaprosić. Ale ja myślę, że dzisiaj byśmy poszli sobie śladem ciekawych jesiennych wydarzeń, no bo przecież ten sezon turystyczny trwa, te wydarzenia są nie tylko latem, wiosną, tylko właśnie jesień jest właściwie idealnym czasem, żeby trochę pojeździć. Teraz, kiedy wróciliśmy już z tych dłuższych wakacji, po raz kolejny poczuć klimat Wielkopolski na weekend. No a weekend to przecież nie tylko spacery, wyprawy rowerowe, kajakowe, ale też fajne rzeczy, które się w Wielkopolsce dzieją.
7: No i tak jak wspomniałeś, tych wydarzeń w Wielkopolsce i we wrześniu już trochę było, ale też jest jeszcze kilka bardzo fajnych, bardzo ciekawych przed nami. No to od czego zaczynamy?
8: No jest kilka wydarzeń w ogóle cyklicznych, które się powtarzają co roku. Jeśli nie w tym roku, no to być może w przyszłym by się też udało na nie wybrać. No tutaj mam nawet przed sobą listę moich faworytów, które są tymi takimi szczególnie ciekawymi, które zawsze są mi też bliskie. Na pierwszym miejscu wypisałem sobie wielkie smażenie powideł w Mniszkach. Tutaj trochę oczywiście wychodzi to, że kulinaria też zawsze mi bliskie, ale jest to bardzo fajna impreza, gdzie z tak prostej rzeczy i bardzo jesiennej zarazem jak smażenie powideł zrobiono fantastyczny festyn. Mniszki to oczywiście mała osada, nawet nie wioseczka, to taka bardziej osada na południe od Sierakowa Międzychodu. Trochę się śmieję, że jest to miejsce, gdzie w pewnym momencie kończy asfalt, dosłownie prawie, że. I tam działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach. To jest dawny folwark. Jego oczywiście można zwiedzać przez cały rok, natomiast właśnie smażenie powideł to jest ten moment kulminacyjny. Oczywiście będą powidła smażone w wielkim, gigantycznym kotle, mieszane łyżką, która bardziej wygląda jak wiosło od kajaka. Do tego będzie festyn produktu regionalnego. Tam są świetne ozdoby, dekoracje, lokalne miody, oleje, chleby, tego typu rzeczy. Do tego występy artystyczne, no i oczywiście możliwość zwiedzenia wystawy tej stałej, która tam jest, a wystawa w Mniszkach jest bardzo ciekawa, pokazuje ginące zawody i co zawsze mi się podobało, nie tylko te stare jak Bednarz czy Rymarz, ale też takie bardziej współczesne, na przykład tak analogowa fotografia, czy fotograf, który wywołuje zdjęcia, czy sklep z winylami, chociaż to akurat nam trochę wraca, czy na przykład pani krawcowa, która ręcznie szyje ubrania. To są właśnie Mniszki, to jest super ciekawe wydarzenie.
7: No jak się wybierzemy teraz, czy to do sklepów, czy na targowiska, no to śliwki królują na straganach, także myślę, że warto. No, przy okazji podpatrzeć jeszcze takie smak. Powidła smaży.
8: Tak, dokładnie.
7: To gdzie jeszcze się wybierzemy?
8: No tutaj są dwa miejsca, gdzie możemy się otrzeć o bardzo dobrą muzykę tak naprawdę. Pierwszy z nich to festiwal czy muzyki oratoryjnej Muzyka Sacromontana w Bazylice na Świętej Górze koło Gostynia. Myśmy o tej bazylice już chyba nie raz, nie dwa nawet rozmawiali, ale w kontekście bardziej architektury, historii i tak dalej. Natomiast warto pamiętać, że dwa wrześniowe weekendy to jest festiwal muzyki oratoryjnej organizowany przez Stowarzyszenie imienia Józefa Zeidlera. Myślę, że warta odnotowania dla poznaniaków informacja, że wstęp na festiwal jest bezpłatny. To zawsze jest też kuszące, ale wszystkie najważniejsza jest muzyka, która w połączeniu właśnie z tą fenomenalnym wystrojem, tą fenomenalną architekturą bazyliki tworzy nam fantastyczny klimat. Warto też wspomnieć, że w tym roku koncerty są dedykowane księżom i braciom Filipinom, którzy no, współcześnie są gospodarzami bazyliki na Świętej Górze. Z okazji 350. rocznicy śmierci ich głównego fundatora, czyli Adama Konarzewskiego, tego, który właśnie Filipinów na Świętą Górę w Gostyniu sprowadził i ten pierwszy kościół tam postawił. I to jest jak gdyby wydarzenie, które warto powiedzieć. Są to dwa weekendy po sobie, także jeśli nie jeden, no to drugi, myślę, że warto jest od Gostynia podjechać.
7: No i to też, tak jak wspomniałeś na początku, impreza cykliczna, więc jeśli komuś się nie uda teraz, może się uda w przyszłym roku, albo w razie czego można sięgnąć też do zasobów internetowych. Poprzednie edycje festiwalu są dosyć mocno udokumentowane. Zdaje się, że z tegorocznego festiwalu też będą przeprowadzane transmisje internetowe, a festiwal cieszy się naprawdę dużą renomą i myślę, że każdy meloman obowiązkowo chociaż raz powinien się na ten festiwal wybrać.
8: Myślę, że można to jest zażartować, że dobrze, że pod Bazyliką Augustynią jest tak duży parking, który nie tylko służy pielgrzymom przez cały rok, ale właśnie tym melomanom, kiedy właśnie na te koncerty do Gostynia zjeżdżają.
7: No to jedno wydarzenie muzyczne, ale mówisz i o dwóch.
8: Tak, drugim wydarzeniem muzycznym, które też ma już bardzo długą tradycję, bo jest to 45. edycja, jeśli dobrze pamiętam, to jest festiwal muzyczny Chopin w Barwach Jesieni.
7: Czyli Antonin, na ile dobrze kojarzę.
8: Czyli Antonin, dokładnie. W ogóle w muzyce Chopina jest coś takiego, że ona mi się kojarzy trochę z jesienią, może przez tą taką swoją melancholię, tą nastrojowość. No, jest w tym coś takiego, że Chopin brzmi inaczej jesienią. Pewnie też dlatego, że konkurs chopinowski przecież jest jesienią co roku, jakoś tak to skaże nie jest co roku,
7: co
8: pięć lat. Już chciałoby się mieć co roku ten konkurs. Na szczęście Chopin w Barwach Jesieni jest co roku, więc tak jak mówimy tutaj w toku audycji, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku, bo to jest zawsze, jest ten bodajże teraz trzeci tydzień września. No i właśnie Pałac w Antoninie, tak? Czyli znowu mamy bardzo ciekawe otoczenie, ta cała oprawa tego miejsca, dawnego pałacu myśliwskiego księcia Radziwiła, który zresztą w tym pałacu miał wspólnie z Chopinem koncertować. Książę Radziwiłł był uznany muzycznie, no może nie dorównywał Chopinowi, natomiast wspólnie mieli ponoć grać. Chopin miał tam też gości wielokrotnie, miał też skomponować dla księcia Radziwiła w tymże pałacu jeden ze swoich utworów i mógł go dedykować, więc jak gdyby to połączenie z Chopinem absolutnie przypadkowe nie jest. No i właśnie na ten festiwal można sobie do tych niezwykłych wnętrz Pałacu Myśliwskiego, dawnego Pałacu Myśliwskiego w Antoninie się wybrać.
7: No i znowu połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli z jednej strony festiwal, z drugiej strony niesamowity, niezwykły architektonicznie pałac, ale też okolica. No tutaj pewnie duże powiedzenie miałby niezastąpiony Łukasz Ławrysz, Dolina Baryczy. W Barwach Jesieni też może wyglądać niesamowicie.
8: Tak, pobliski rezerwat o dźwięcznej nazwie Wydymacz i całe te wszystkie lasy antonińskie. No tutaj właśnie chyba jest trochę za wcześnie, żeby się nam drzewa przeprawiały jeszcze. To...
7: Ale można na grzyby się wybrać.
8: O, na grzyby, to zawsze można się wybrać. Ja myślę, że...
7: No to czego chcieć więcej? Muzyka Chopina, piękne widoki, jeszcze grzyby przy okazji.
8: Pytanie, czy da się zrobić to wszystko jednocześnie?
7: Jakby dobrze zaplanować taki weekend...
8: Przyjechać wcześniej przed koncertami, pozbierać grzyby, potem przebrać się szybko i na koncerty.
7: No dobrze, co? To mamy Antonin, to mamy Chopina, to mamy przy okazji grzyby. No ale co jeszcze?
8: bardzo ciekawą imprezą, do której też mam wielki sentyment i dlatego się na mojej tutaj krótkiej liście znalazła. To jest Festyn Młynarski w Jaraczu, czy właściwie w Muzeum Młynarstwa i Urządzeń Wodnych w Jaraczu. To jest jedno z dwóch muzeów młynarstwa, które mamy. To akurat jest to, które jest na północ od Poznania, okolice, czy właściwie sam skraj Puszczy Noteckiej, czyli właściwie to są opłotki, obornik, można powiedzieć tak naprawdę. Wyjeżdżamy za oborniki i po chwili zobaczymy taki drogowskaz, duży, brązowy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. W ogóle to jest przeurocze miejsce, to też jest dawna osada młynarska, położona w centrum lasu nad brzegiem rzeki Wełny, która oczywiście zasilała nam tam młyny. Zresztą do dzisiaj jest tam dawny młyn przerobiony na elektrownię wodną. Do tego jest wiatrak, który podczas tego festynu jest uruchamiany i są pokazy, jak taki wiatrak pracował. Plus cały szereg innych bardzo interaktywnych zajęć. Pamiętam, że kiedyś będę na tym festynie, jedyny raz w życiu swoim miałem okazję korzystać z cepa i cepem mucić zboże. I przyznam, że nie jest to wcale taka prosta praca. Nie chodzi tylko o wysiłek fizyczny, ale też o złapanie samej techniki, jak ten cep się trzyma i jak się tym muci. Więc czasami mówię o tym, że to jest prosta jak konstrukcja cepa, bym powiedział, że to nie jest do końca prawda.
7: Konstrukcja może tak, ale wysiłku trzeba co niemiara.
8: Tak, do tego będą jeszcze warsztaty, będzie kiermasz, będą różne stoiska z rękodziełem, także nie tylko pokazy, nie tylko zabawa, ale też być może jakieś fajne zakupy przy okazji też będzie można zrobić. No i podobnie jak w Antoninie, no przecież jesteśmy w Puszczy Noteckiej, no to jest to idealne miejsce na jesienny spacer, ten zapach takiego jesiennego lasu, te mgły podnoszące się na takich śródleśnych polanach, no fantastyczne doznanie. No i oczywiście rzeka Wełna, która jest no idealna nie tylko na kajakie, ale też żeby wzdłuż niej spacerować.
7: No i pogoda zdaje się póki co dopisuje i ponoć całkiem sporo grzybów, więc znowu mamy przyjemne z pożytecznym, także bardzo serdecznie zachęcamy. To oczywiście nie wszystkie imprezy, to jest tylko mały wycinek tego, ale zachęcamy, żeby poszukać informacji i wybrać się na weekend, odkrywać Wielkopolskę na różne sposoby.
8: Tak, ja mogę dorzucić do tego, że oczywiście mogę zaprosić przy tej okazji na naszą stronę internetową na wielkopolska.travel, gdzie nasz zespół też stara się uzupełniać te wydarzenia, tak więc tam taką ściągawkę na ten i przyszły weekendy zawsze można znaleźć. Jest taki duży napis wydarzenia i tam faktycznie wszystkie te ciekawe imprezy Wielkopolscy staramy się, żeby one były dostępne dla każdego.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 13 i za nami na naszej antenie audycja Wielkopolska. Nie tylko na weekend, a muzycznie usłyszeliśmy, pojawił się George Ezra, Dance All Over Me, a także Ewa Farna w coverze Urszuli, Dmuchawce, Latawce, Wiatr. No i tak te Dmuchawce, Latawce i Wiatr przywiały nam wiadomości, które pojawią się już o godzinie 13. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie, ponieważ pograliśmy po polsku, teraz będzie coś zagranicznego, pogramy po królewsku. Queen, A Kind of Magic, gramy ten utwór w tym momencie. Przypominam, równo 13, najnowsze informacje. Zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Jest wyrok w sprawie handlu narkotykami w Poznaniu. Zbliża się tydzień różnorodności. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Trzy osoby skazane w sprawie wprowadzenia na polski rynek marihuany. O dzisiejszym wyroku Poznańskiego Sądu Okręgowego informuje Radio Poznań. Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia. Jeden z oskarżonych o pseudonimie Poczwara w związku ze statusem świadka koronnego otrzymał karę 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat. Skazani mieli w latach 2014-2021 działać w Poznaniu. Według ustaleń śledczych wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany, której czarnorynkową wartość oszacowano na 80 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Wczoraj spadł sufit w jednym ze sklepów w centrum handlowym przy poznańskim Dworcu Głównym. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie ucierpiał. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: W lokalu odzieżowym zarwało się około 60 metrów kwadratowych podwieszanego sufitu. Sklep został natychmiast zamknięty, a jego witryny zasłonięto folią. Przedstawiciele galerii zapewniają, że miejsce zabezpieczono, a reszta obiektu funkcjonuje bez zakłóceń. Do akcji wkroczy jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski, który zarządził pilną kontrolę obu poziomów pechowego lokalu. Urzędnicy zbadają przyczyny awarii, ocenią stan pozostałej części sufitu, a także skontrolują całe centrum handlowe pod kątem terminowości i rzetelności okresowych przeglądów technicznych. Zdarzenie najprawdopodobniej nie zostanie zakwalifikowane jako katastrofa budowlana, ponieważ sufit podwieszany nie stanowi elementu nośnego budynku. To jednak nie pierwszy taki incydent przy dworcu. W 2014 roku w tym samym obiekcie oberwał się potężny fragment sufitu. Wtedy do awarii doszło w nocy, ale spadające elementy zerwały tryskacze, co doprowadziło do poważnego zalania galerii. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Poznań przypomni, że jego siłą jest różnorodność. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości, zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
3: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon,

0: Osoby, które ukończyły 18 lat. Wymiar asystencji będzie mógł wynosić do 240 godzin miesięcznie w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Według założeń z nowego systemu ma skorzystać około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 tysięcy członków ich rodzin. Asystencja będzie dostępna od 2028 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ata. Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2: Maryja mówi do Jezusa: z bólem serca boleliśmy. Nie mówi: trochę się martwiliśmy, ale naprawdę cierpieliśmy. Mówi to wprost, niczego nie ukrywając. Jezus tego nie bagatelizuje, wysłuchuje i wraca z Maryją oraz Józefem do domu. Powiedzieć komuś bliskiemu: szukałem cię i to mnie bolało, wymaga odwagi. Często milczymy, bo boimy się, że druga osoba tego nie udźwignie. Tymczasem właśnie tego, by zostać wysłuchanym, najbardziej potrzebujemy. Pomyśl, czy jest ktoś, komu warto bym powiedział: brakowało mi ciebie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 23 minuty po godzinie 13 za nami na naszej antenie Bratanki w kinie w Lublinie, a także mini audycja 5 minut z Bogiem. Zapraszam Was do tego, abyście odwiedzali naszą stronę radioemaus.pl, bo tam w zakładce Godzina prezentujemy rozmowy z naszymi porannymi gośćmi. Wczoraj rozmawialiśmy z Bartoszem Dębińskim, dyrektorem targów Retro Motor Show, a dzisiaj rozmawialiśmy o poznańskim festiwalu kryminału Granda. Gościliśmy Agatę Pożywiłko, dyrektorkę imprezy. Ta 9-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki, Katarzyna Bonda i wielu znakomitych pisarze, a także naukowcy, warsztaty i gry planszowe. Już 25 września w Starym Browarze rozpocznie się poznański festiwal kryminału Granda. O tym, czym w tym roku zaskoczy fanów krwawych historii, o tym opowiedziała dzisiaj o poranku Agata Pożywiłko, dyrektorka festiwalu Granda. Zapraszam Was do wysłuchania tej porannej rozmowy. Radio Emaus.pl, zakładka Godzina, a także zapraszam do naszej aplikacji mobilnej. Tam również możecie tej rozmowy posłuchać, ale również możecie posłuchać dobrej muzyki w Radio Emaus w tym momencie. Było po polsku? No to gramy dalej po polsku. Tym razem Hej i Mimo Wszystko.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Sanach, później John Newman, a przed chwilą pojawiła się Sarsa. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach albo wielkopolskich trasach, albo w ogóle, jeżeli chcielibyście o czymś nas poinformować, dawajcie nam znać 601 077 033. Możecie się także z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, tam jesteśmy i tam czekamy na wasze wiadomość, także zapraszamy do kontaktu z nami. Numer znacie, wiecie też, że jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc słuchajcie, jeżeli coś widzicie, dawajcie koniecznie nam znać. Czekamy na wasze wiadomości, ale nie będziemy czekać aż tak długo, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty. Tym razem duet Smolasty i Sylwia Grzeszczak, Połowa mnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 14. Za nami Smolasty, Sylwia Grzeszczak, a także Mika. A przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie będą piękne klimaty. Cofniemy się mocno w przeszłość muzyczną. Chaka Khan, Ain't Nobody, to już za moment na naszej antenie. Przypominam, godzina 14, najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
6: Od wtorku poznańskie tramwaje pojadą inaczej. Wielkimi krokami zbliża się festiwal kryminału Granda. W niedzielę z kolei kolejna odsłona projektu Verba Sacra. Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od wtorku tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Mosty Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Linie numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez Most Świętego Rocha będą kursować autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaj linii 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Już za tydzień Poznań po raz 12 stanie się stolicą polskiego kryminału. 25 września na terenie Starego Browaru wystartuje festiwal Granda. W tegorocznym programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi autorami, takimi jak Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki czy Sławomir Gortych. Zainteresowaniem cieszą się również warsztaty z medycyny i antropologii sądowej oraz daktyloskopii, na które miejsce rozeszły się w kilka minut. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali w tym roku także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
7: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
8: No proszę.
7: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
6: Tegorocznym motywem przewodnim i symbolem imprezy jest lustro oraz motyw narcyza. Wydarzenie festiwalowe potrwają do niedzieli 27 września. Poznańscy studenci znów będą mogli zdobyć doświadczenie w Urzędzie Miasta. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia. Na najbliższą edycję można aplikować na łącznie 87 miejsc. Studenci mogą odpłatnie odbyć staż m.in. w Wydziale Prawnym, Oświaty, Kultury, ale także w Ogrodzie Zoologicznym czy Urzędzie Stanu Cywilnego. Staże będą realizowane od grudnia do końca marca.
8: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
6: W niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona projektu Verba Sacra, mówi reżyser i pomysłodawca wydarzenia Przemysław Basiński.
9: W niedzielę najbliższą w Katedrze Poznańskiej spotkanie ze wspólnotami jerozolimskimi, które odprawią nieszpory. Piękne nabożeństwo, światła i radości, psalmów, no coś wyjątkowego. Można po prostu odmówić się duchowo.
6: Monastyczne wspólnoty jerozolimskie będą gościły na Verba Sacra po raz drugi. Poprzednio odprawiły one modlitwy nad miastem w Poznańskiej Katedrze w marcu 2011 roku.
8: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

0: zaangażowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Równo 5 minut po godzinie 14 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz daje mi zadanie trochę skomplikowane. Zwraca się do mnie z prośbą o rozsądzenie sporu, jak powinna wyglądać interpunkcja w jednym zdaniu, ale daję tutaj trzy warianty tego zdania. Łatwiej by mi było odpisać na to, ponieważ interpunkcja należy do pisma, a nie do mowy, ale spróbuję odpowiedzieć także. Zdanie brzmi: nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym radosnym nadzorem mogą już uczyć się zarządzania finansami na poziomie własnego kieszonkowego. I zostało to zdanie zapisane na różne sposoby. Pierwszy sposób: nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach, przecinek, i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Czy to poprawne? Raczej nie. Unikamy takiej sytuacji, że stawiamy przecinek przed i. Zazwyczaj to i wystarcza. Zatem może drugi wariant będzie dobry. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Tu mamy z kolei za mało przecinków. Jeżeli mamy tylko jeden przecinek pod tym nadzorem, nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą się uczyć. No tutaj ten przecinek oddziela dwie części zdania, ale nie jest to właściwe, ponieważ nie oddaje dobrze treści. Trzeci zapis jest już lepszy. Nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już się uczyć. Tak, tu mamy do czynienia z takim wtrąceniem. Nasze dzieciaki mogą się uczyć, a wtrącamy w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem. I taki rodzaj stawiania im przecinków już nam odpowiada, ale dodam, że możliwy jest i może najbardziej prawdopodobny jeszcze zapis inny nieco. W ogóle bez przecinków. Proszę posłuchać. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem mogą już się uczyć. Możemy tych przecinków w ogóle się pozbyć.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 14, za nami Dua Lipa i Levitating, a także mini audycja Słowo o Słowie. Bardzo wam dziękuję za środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Ani Hajduczek za informacje Radia Emaus. My się słyszymy, uwaga, we wtorek po południu, także już teraz was bardzo gorąco zapraszam, a od godziny 14.30 do godziny 19.00 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a na sam koniec Kasia Cerekwicka i SOS. Dzięki wielkie, miejcie dobry weekend. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Audycja sponsorowana.
5: Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Nawrocki, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panie prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich i obszarowych wcześniej niż zwykle. Skąd ta decyzja?
6: To jest odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki w tym roku zaczęliśmy wypłacać już 8 września, czyli o ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki zaczęły trafiać na konta rolników dopiero od 16 października. Doskonale wiemy, że wielu producentów rolnych poniosło w ostatnich miesiącach straty, dlatego ważne jest, by pieniądze jak najszybciej zasiliły budżety gospodarstw i poprawiły ich płynność finansową.
5: Jak wygląda skala tych wypłat? Ilu rolników otrzymało już wsparcie?
6: Tempo realizacji wypłat jest dosyć szybkie. Do dnia dzisiejszego na konta rolników trafiło ponad 4,5 miliarda złotych, a łącznie było to ponad 600 tysięcy kont rolników. Średnia wartość przelewu, która jest kierowana, to jest ponad 7 tysięcy złotych. Każdego dnia liczba przelewów to jest między 60 a 70 tysięcy sztuk.
5: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
6: W przypadku płatności obszarowych są utrzymane zaliczki na poziomie 85% należnej kwoty i to jest tak jak w ubiegłym roku. Natomiast jeśli chodzi o zaliczki dopłat bezpośrednich, tutaj nastąpiła zmiana i zaliczki wzrosły z 70 do 75% kwoty bazowej. To oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafi większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.
5: A jak to wygląda, gdy chcieć przyjrzeć się konkretnym stawkom?
6: Jeśli chodzi o małe gospodarstwa, tutaj ta stawka wynosi 225 euro na 1 hektar, co przy kursie euro ustalonym, czy branym pod uwagę do ustalania tej stawki w złotówkach, daje to kwotę 941,42 zł dokładnie do hektara. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gospodarstwa, tutaj te stawki są bardziej zróżnicowane i zależą czy to od powierzchni gospodarstwa, czy rodzaju ograniczeń naturalnych, czy też obsady zwierząt.
5: Na co rolnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na etapie przekazywania przez agencję płatności?
6: No przede wszystkim warto sprawdzić aktualność danych dotyczących rachunku bankowego, bo mimo, że dopiero ruszyliśmy z wypłatą zaliczek, a już agencja odnotowała około 1000 zwrotów przelewów, które nie trafiły na konta rolników, czyli możemy domyślać się, że około 1000 rolników w naszym kraju wygląda na dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe, a te płatności i dopłaty wróciły do nas.
7: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Audycja sponsorowana.

Piątek. No, pewnie wielu z was się cieszy, że jest piątek, ale niektórzy mają tak, że akurat w weekend będą pracować. Więc piątek to nie jest taki dzień, który może napawać optymizmem, ale myślę, że nie należy do tego podchodzić w ten sposób, że jeśli praca, to musi się kojarzyć z czymś negatywnym. Bo w końcu czasami w pracy spędzamy więcej czasu niż w domu. To nie jest akurat dobre może, ale wydaje mi się, że ten czas spędzony w pracy z ludźmi, z którymi lubimy przebywać, no to jest chyba jednak taka pozytywna część naszego życia. Oby tak było zawsze, żeby to byli ludzie, z którymi lubimy przebywać, ale wydaje mi się, że jeśli mamy pracę wśród ludzi, z którymi niekoniecznie jest nam po drodze, no to może warto rozważyć kwestię zmiany pracy, zmiany miejsca, w którym przebywamy, no bo jednak to jest spora część naszego życia. A zatem warto sobie tak układać swoje ścieżki życiowe, żeby czuć się dobrze w środowisku, w którym jesteście. A ja chciałem się tylko przywitać. W ogóle Arkadiusz Szymański, dzień dobry. Będę miał z wami dzisiaj, moi drodzy, po drodze na to popołudnie radiowe w Radiu Emaus. Będę z wami dzisiaj na dobre popołudnie.

0: Dziewczyny lubią brąz, a brąz najlepiej zdobywać gdzieś na plaży. Łapać to słońce i ono potem zostaje na nas na długo. No nie wiem, czy akurat macie takie upodobania, żeby się opalać. Ja niekoniecznie akurat słońce to nie jest promienie słoneczne, to nie jest to, co lubię najbardziej. Może dlatego, że na głowie włosów nie mam zbyt wiele. Zawsze muszę mieć czapkę z daszkiem, żeby mnie chroniła. No i gdzieś ta opalenizna nie zawsze jest taka, jakbym sobie życzył. Czasami jest zbyt mocna. Przed momentem dostałem zdjęcie z Łeby od Ilony i Jarka i tam piękna pogoda, choć wietrznie, bardzo wietrznie. No i w Łebie dzisiaj 18 stopni Celsjusza. Poza tym może padać, ale to nie będzie jakaś wielka ulewa, będzie to po prostu deszcz, który skropi raz po raz tamte tereny. Łeba, okolice, Wydmy, Słowiński Park Narodowy. No coś wspaniałego, warto to zwiedzać, warto odkrywać. Jeśli ktoś nie był, to ja polecam, bo to naprawdę takie tereny, które warto zobaczyć chociaż raz w życiu. Te piękne tereny tego Słowińskiego Parku Narodowego naprawdę są imponujące, więc może warto tam się wybrać na weekend.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

Na ten piątek życzę wam przede wszystkim dzisiaj spokoju, żebyście byli tacy wyciszeni, żeby nic was nie rozpraszało, żeby nic was nie denerwowało. No i mam taką myśl XVII-wiecznego Francuza, François de Rochefoucaulda, to pisarz i pamiętnikarz francuski, kiedy nie znajdujemy spokoju w sobie samych, daremnie szukać go gdzie indziej. Więc życzę wam tego spokoju wewnętrznego, bo wtedy spokój znajdziecie wokół siebie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.

0: Twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Poznańskie szkoły wykręciły kilometry dla miasta. W poniedziałek ważne zmiany dla poznańskich kierowców. Sejm pracuje nad zaostrzeniem kar za wykroczenie na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzisiaj najlepsze szkoły z Poznania odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach Rowerowej Stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Wicedyrektor placówki Agnieszka Idaś zdradziła, na co przeznaczona zostanie nagroda finansowa w wysokości 7 tysięcy złotych.
2: Rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
1: Coraz więcej młodych osób wybiera rower jako środek transportu, zauważa zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
3: Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
1: W rywalizacji drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, a trzecie szkoła podstawowa numer 7. Ważne informacje dla poznańskich kierowców. W poniedziałek rozpocznie się przebudowa chodnika na ulicy Wioślarskiej na wysokości szkoły podstawowej numer 3. W związku z tym pracownicy Zarządu Dróg Miejskich apelują o przeparkowanie pojazdów. Od poniedziałku jezdnia zostanie zwężona, a w późniejszym etapie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Prace potrwają do połowy grudnia.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Rzeźba Nike powróciła na poznańską Cytadelę. Monument wykonany pierwotnie ze sztucznego kamienia został zdemontowany w ubiegłym roku ze względu na zły stan. Wczoraj wrócił w postaci odlewu z brązu wykonanego na podstawie zachowanego modelu z 1970 roku. Spacerujący mogą podziwiać Nike w ogrodzie daliowym otwartym w ubiegłym roku w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych trafił na posiedzenie plenarne Sejmu. Dziś przedstawił go wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Argumentował, że kary muszą zostać zaostrzone przede wszystkim ze względu na skutki wypadków, do których z reguły doprowadzają kierowcy.
4: Skład kolejowy fizycznie nie jest w stanie zatrzymać się przed przeszkodą znajdującą się na torowisku. Konsekwencją takiego zdarzenia jest nie tylko śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osób znajdujących się w pojeździe drogowym, lecz również wykolejenie składu, zniszczenie infrastruktury kolejowej oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pasażerów oraz pracowników kolei.
1: Kierowcy, którzy doprowadzają do wypadku, będą musieli liczyć się z wieloletnimi karami więzienia. Projekt trafi teraz do Komisji Infrastruktury.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Ja myślałem, że będę miał tylko dobre informacje dla Was, moi drodzy, ale tak nie będzie niestety. Od razu podkreślam, bo jeśli chodzi o jakość powietrza w Poznaniu, no to może zaskakiwać, bo i wiatr się ostatnio starał i deszczu trochę było, no ale okazuje się, że jakość powietrza w stolicy Wielkopolski póki co dzisiaj tylko umiarkowana. No może będzie lepiej, ale jeśli będzie lepiej, to Was poinformuję. Na razie umiarkowana jakość powietrza w Poznaniu. 19 stopni natomiast na termometrach i temperatura odczuwalna 18 stopni, a więc przyjemnie nawet. Ciśnienie atmosferyczne powiedziałbym, że idealne, 1012 hektopaskali, więc może warto wybrać się dzisiaj na spacer. To jest chyba bardzo dobry pomysł, żeby sprawdzić, jak jest tak naprawdę, a nie słuchać tylko prognozy z radia, no bo to nie to samo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Jak ja się cieszę, że ty tu jesteś obok, bo ja nie muszę sprawdzać w ogóle warunków biometeo. Bo ty taka radosna i uśmiechnięta, więc wiem na pewno, że biomet jest korzystny. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Wiecie, jaka jest różnica między Babią Górą w Beskidach a Dziewiczą Górą w gminie Czerwonak? No, różnica jest jednego stopnia, tak naprawdę. Bo teraz na Babiej Górze 17 stopni Celsjusza i słońce zza chmur wygląda, a na Dziewiczej Górze 18 stopni Celsjusza, czyli ten jeden stopień. I też słońce zza chmur wygląda. Pogoda taka, że chce się wyjść z domu i może warto wyjść, ale warto też zabrać ze sobą Radio Emaus. Jeśli macie taką możliwość, to i wyjdźcie i zabierzcie nas ze sobą. Ja bardzo chętnie się gdzieś przespaceruję z wami razem.
1: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
5: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Już niedługo, już tuż, tuż, bo już 4 października poznamy laureatów 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. No i tutaj mnóstwo nazwisk. Bikont, Grabek, Kulikowska, Łapiński, no a może Weronika Murek, a może Zyta Rudzka, a może Szczepan Twardoch. Kto to będzie? Przekonamy się, bo to jeszcze trochę czasu zostało. No i pytanie do was, czy wy sugerujecie się czasami takimi ocenami innych ludzi co do publikacji, co do lektur, które są wam podsuwane, proponowane do przeczytania? Czy raczej macie swój nos i nos literacki i wyczuwacie sami, co warto czytać, a co niekoniecznie? Bo myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Po jaką literaturę sięgamy i czy ta literatura nas buduje, czy raczej może nas rujnuje jakoś wewnętrznie? Właśnie, czy jest w stanie nas zrujnować? Bo czasami jest tak, że jednak gdy czytamy coś, co nie jest wysokich lotów, no to sami wyrabiamy sobie wtedy zdanie o tym, że to jednak słaba literatura i że może warto sięgnąć po coś bardziej wartościowego. 4 października. Wtedy dowiemy się, kto zdobył literacką nagrodę. Nike to już lada moment. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Tam będzie ta gala.

250 km rzeką Yukon na Alasce w zaledwie 5 dni. W Arktyce i Antarktydzie wyczyny w 2017-2018 roku jako pierwszy pokonał dystans lodowej mili, to jest około 1,5 kilometra. No i u wybrzeży wyspy Spitsbergen to było. Rok później wziął udział w historycznym wyścigu na dystansie 1 kilometra na Antarktydzie w wodzie, która miała temperaturę 1,2 stopnia. Pokonał całą Wisłę w pław, ale wzdłuż, nie w poprzek. Pływał na wysokości 3812 metrów nad poziomem morza na jeziorze Titicaca. No i także pokonał wpław trasę z historycznego więzienia Robben Island do Kapsztadu w RPA. To są tylko niektóre z dokonań Leszka Naziemca. Leszek Naziemiec, pływak wyjątkowy, będzie moim gościem. Po raz kolejny będzie moim gościem, bo dokonuje kolejnego projektu i jest w jego trakcie. Połączymy się z nim w środę o 18.30 w spotkaniu przy kawie. Zachęcam Was, żebyście w środowe popołudnie, w środowy wieczór tak naprawdę o 18.30 byli blisko Radia Emaus. Leszek Naziemiec będzie moim gościem. To będzie wyjątkowe spotkanie przy kawie. Co prawda na odległość, ale za to jakie spotkanie.

Już za 4 minuty będzie godzina 16. O 16 kolejne informacje Radia Emaus. Ania Hajduczek się tutaj pojawi. Ciekaw jestem sam, co wydarzyło się podczas minionej godziny, bo czasami to jest tak, że nie za wiele się dzieje, a informacje i tak będą. Więc ja na pewno nie wiem tego, co wie Ania, a Ania za chwilę ujawni wszystkie informacje, o których się dowiedziała i wy też o nich się dowiecie i to będą informacje Radia Emaus punktualnie o godzinie 16 na naszej antenie. No a tuż po informacjach oczywiście powiem, co w pogodzie się dzieje, bo trochę się dzieje. We'll be right back.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Od wtorku poznańskie tramwaje pojadą inaczej. W obornickim Rożnowie trwa wyjątkowy piknik. Jest wyrok w sprawie handlu narkotykami w Poznaniu. Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, od wtorku tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Linie numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez Most Świętego Rocha będą kursować autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaj linii numer 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Wydarzenia historyczne, rekonstrukcje oraz atrakcje dla całych rodzin. To czeka na zainteresowanych podczas piątego pikniku historycznego w Rożnowie, który rozpoczyna się dzisiaj. W programie znalazł się m.in. konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży poświęcony Mikołajowi Skrzetuskiemu i Włodzimierzowi Krzyżanowskiemu oraz otwarcie obozu z czasów wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.
3: Jak i też potyczka z czasów wojny secesyjnej. Będą rekonstruktorzy odtwarzający polskie regimenty z tejże amerykańskiej wojny, ale też nie zabraknie XVII wieku akcentów związanych z Mikołajem Skrzetuskim i będzie również otwarcie mojej wystawy, takiej planszowej, poświęconej właśnie postaci Mikołaja Skrzetuskiego.
2: Zaznacza popularyzator historii dr Wojciech Lorek. Wspomniane przez doktora atrakcje odbędą się w sobotę. Piknik zwieńczy nabożeństwo w niedzielę o godzinie 11.30 z udziałem rekonstruktorów. Po mszy świętej zostaną złożone kwiaty pod tablicami wspomnianych bohaterów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 33 osoby skazane w sprawie wprowadzania na polski rynek marihuany. O dzisiejszym wyroku Poznańskiego Sądu Okręgowego informuje Radio Poznań. Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia. Jeden z oskarżonych, pseudonim Poczwara, w związku ze statusem świadka koronnego otrzymał karę 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat. Skazani mieli w latach 2014-2021 działać w Poznaniu. Według ustaleń śledczych wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany, której czarnorynkową wartość oszacowano na 80 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Informacje z kraju.
2: Sejm uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli wejdzie w życie, to będzie mógł obniżyć ceny paliw na stacjach. Ustawy nie poparła opozycja. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że stało się tak, bo Sejm odrzucił poprawkę jego klubu, która gwarantowała, że środki z opodatkowania nadmiarowych zysków zostaną przekazane na obniżenie cen paliw.
4: Jeżeli już mają być jakieś nowe daniny nałożone na koncerny, to te daniny powinny być, można powiedzieć, prosto kierowane na obniżkę cen. No ale ta poprawka została odrzucona. Czyli w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o to, żeby wesprzeć budżet. Sam cel wsparcia budżetu jest dobry, ale to nie może być robione w ten sposób, że płaci za to społeczeństwo.
2: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Izba pochyli się nad nią w przyszłym tygodniu. Następnie ustawa trafi do prezydenta. To druga próba jej uchwalenia. Pierwsza zakończyła się skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Powiedziałem, że w pogodzie sporo się będzie działo, ale tak naprawdę sporo się będzie działo wynika z tego, że nic się nie będzie działo, jeśli chodzi o temperatury. Bo, moi drodzy, temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia to zobaczymy dopiero pod koniec października. Do końca października, tak naprawdę do 26-27 października temperatury w ciągu dnia będą powyżej 10 stopni Celsjusza i dopiero później, tak mówi prognoza długoterminowa, ma temperatura spadać poniżej 10 stopni w ciągu dnia, a więc

0: No i jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Jakość powietrza nam się poprawiła na dobrą. Wystarczy coś powiedzieć na antenie i od razu jest lepiej. Czujesz, że jest lepiej?
1: Tak, tak, pełną piersią można
0: oddychać. Pełną piersią oddychamy. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, dzień dobry. Teraz

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
2: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
1: Lato z Radiem Emaus.

Kobieta roku 2026 magazynu Glamour. Taki konkurs jest i ja zachęcam was do tego, żebyście zobaczyli pewną nominację w kategorii Misja, która w tym konkursie się pojawiła. Marzena Figiel-Strzała, podróżniczka, której nie interesują ładne kadry, pokazuje w swoich reportażach prawdziwe dzieci świata, ich codzienne życie, dalekie od sielankowego dzieciństwa, pełne pracy, brudu i łez. Marzena Figiel-Strzała, myślę, że naprawdę jest osobą, która ma chyba wrażliwość na takim poziomie, którego ja bym sobie bardzo życzył, a niestety pewnie nigdy takiego poziomu nie osiągnę. Natomiast zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli na naszą stronę internetową albo lepiej jeszcze do aplikacji mobilnej i tam w zakładce Spotkanie przy kawie, w zakładce Radia Emaus Spotkanie przy kawie, audycję Spotkanie przy kawie, jest moja rozmowa z Marzeną Figiel-Strzałą o jej projektach, o jej dzieciach świata, o jej reportażach, które tworzy. Z niesamowitą wrażliwością te reportaże tworzy, pokazując naprawdę to, co powinno być pokazane. Że dzieci nie powinny być tak traktowane, jak są traktowane w niektórych częściach naszego świata. Marzena tam dociera i pokazuje to szerszemu gronu. Te wszystkie reportaże.

0: ma.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja.
7: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: Dwie świeżo poślubione pary wyruszają na wymarzoną wyspę, zabierając ze sobą przyjaciółkę, której serce właśnie zderzyło się z ołtarzową rzeczywistością. Raj szybko zamienia się w pole survivalowe. Walka o suchy ręcznik i odrobinę prywatności przeplata się z huraganem drobnych kłamstewek, przypadkowych wyznań, no i prób ratowania romantycznych planów. Podróż poślubna plus to ten spektakl, na który dzisiaj chcę was też zaprosić. Wartka komedia Marcina Szczygielskiego, w której tropikalna aura wystawia uczucia na próbę, a każda kolejna promocyjna atrakcja podkręca temperaturę nieporozumień. I w tej temperaturze nieporozumień zobaczycie m.in. Katarzynę Skrzynecką, Wiktorię Gąsiewską, Monikę Mazur, Tomasza Bednarka, Marka Kaliszuka, Pawła Górala i Annę Iberszer. Ten spektakl dzisiaj w Kinoteatrze Apollo o godzinie 17, ale jeśli ktoś na 17 nie zdąży, to o godzinie 20 także Podróż poślubna plus, czyli szansa na to, żeby się dobrze bawić. Spektakl komediowy, na który was zapraszam. Koncert to już kolejny koncert w ramach festiwalu, międzynarodowego festiwalu chórów dziewczęcych Thrill Me. No i ten dzisiejszy koncert, drugi koncert festiwalowy, zapowiada się naprawdę imponująco. W sali wielkiej CK Zamek od godziny 18. Najpierw chór dziewczęcy Małe Skowronki pod dyrekcją Julii Łynszy i przy fortepianie Czesław Łynsza. Potem chór dziewczęcy Paradiso pod dyrekcją Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Potem jeszcze na scenę wejdzie chór dziewczęcy Kancona pod dyrekcją Magdaleny Holec, przepraszam, Adrianny Torkowskiej-Kubińskiej, a Magdalena Holec zagra na fortepianie. Jeszcze chór dziewczęcy Akademii Śpiewu pod dyrekcją Frederike Sthammer. To będzie nie nasz ojczysty chór, tylko przyjezdny, więc też warto zobaczyć i posłuchać, a poprowadzi ten koncert Błażej Jerzy Mazanowski. To kolejny już koncert w ramach tego wyjątkowego festiwalu, który mamy okazję podziwiać w Poznaniu i słuchać tych wyjątkowych dzieł, które tam się pojawiają. Drugi koncert festiwalowy już dzisiaj w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziewczęcych Thrill Me. No i jeszcze może jeden spektakl. Spektakl Porządni Ludzie w Teatrze Nowym dzisiaj do obejrzenia o godzinie 18.30, a spektakl Pani Daubtfeier, komediowy spektakl w Teatrze Muzycznym o godzinie 19.00, jeśli chcecie się pobawić, pośmiać z Panią Daubtfeier i całą ekipą na scenie Teatru Muzycznego, to możecie to też zrobić dzisiaj o godzinie 19.00. Pani Daubtfeier w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Roland Orzabal i Ian Stanley za chwilę się pojawią na antenie Radia Emaus. To są panowie, którzy tworzą grupę Tears for Fears. 1984 rok, powinienem powiedzieć, tworzyli grupę Tears for Fears, ale to będzie utwór właśnie z 1984 roku. Piosenka, która, po którą sięgali różni artyści, bo jest tak dobra, jest tak świetna, zarówno muzycznie, jak i tekstowo, że inni artyści starali się zaśpiewać ją również po swojemu trochę, czyli robiąc cover tego utworu, ale jeśli chodzi o sam utwór, to tekst jest bardzo wymowny, bo on mówi o skutkach społecznych zimnej wojny. Tak naprawdę, jakie były na gruncie Stanów Zjednoczonych, ale w dzisiejszym kontekście, w kontekście uwarunkowań politycznych i tego, co dzieje się zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i za naszą wschodnią granicą, to myślę, że ten tekst może być bardzo zrozumiały, jeśli chodzi o to, co się dzieje obecnie, jeśli chodzi o wyścig zbrojeń i o straszenie. Jedna strona straszy drugą, co może zrobić, gdy ta druga nie zrobi tego, czego ta pierwsza oczekuje. Tears for Fears, Shout, u nas na antenie o godzinie 16:42 teraz właśnie.

Już jutro, początek sezonu pierwszej ligi mężczyzn, Enea Basket Poznań zmierzy się z AZS Politechniką Opolską. No i na ten temat na pewno dzisiaj będzie w audycji Hartowo na Sportowo. Ta audycja o 18.30, tak? O 18.30 to jest ta godzina w nowej ramówce, o której sport pojawia się na naszej antenie zarówno w piątki, jak i w poniedziałki, bo wtedy to audycja Hartowo na Sportowo Michała Bondyry się tutaj pojawia. I dzisiaj Michał Bondyra razem z Bartkiem Ziółkiem porozmawiają właśnie o koszykówce. O koszykówce będzie to rzecz i myślę, że nie tylko dla miłośników koszykówki jest to dobry czas, żeby zatrzymać się nieco przy radioodbiorniku i posłuchać o sporcie. Bo sport uprawiać to jest jedno, ale słuchać o sporcie to jest drugie. Czasami z tego drugiego wynika to pierwsze, że jak się człowiek tak nasłucha o sporcie, to potem myśli sobie, a może też spróbuję, może wezmę taką piłkę i pójdę sobie gdzieś na jakieś boisko obok domu, gdzie mieszkam. No i porzucam sobie chociaż trochę do kosza. Zawsze to ruch to zdrowie, zawsze sport to zdrowie i w tym przypadku, jeśli nie jest to sport wyczynowy, no bo z wyczynowymi sportami to różnie to bywa, to już nie zawsze jest zdrowie, ale w tym przypadku myślę, że to jest jak najbardziej wskazane. Tym bardziej, że pogoda dzisiaj też zachęca. Może piłka do koszykówki gdzieś na świeże powietrze wyjdziecie, może właśnie.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Kolejne zmiany w funkcjonowaniu poznańskich tramwajów. W niedzielę startuje tydzień różnorodności. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Przez weekend dwie poznańskie linie tramwajowe pojadą inaczej. To w związku z budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. W sobotę i niedzielę zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie odcinek od przystanku osiedle Miniary do przystanku Piątkowska. To oznacza, że linie numer 9 i 11 pojadą zmienionymi trasami. 11 będzie kursowała na osiedle Sobieskiego, a 9 wahadłowo od osiedla Winiary do Alei Wielkopolskiej. Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości, zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
2: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
1: Pierwsze wydarzenie w ramach tygodnia odbędą się na Starym Rynku, a pełny program na kolejne dni jest już dostępny na stronie miasta. Z kolei za tydzień Poznań po raz 12 stanie się stolicą polskiego kryminału. 25 września na terenie Starego Browaru wystartuje festiwal Granda. W tegorocznym programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi autorami, takimi jak Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki czy Sławomir Gortych. Zainteresowaniem cieszą się również warsztaty z medycyny i antropologii sądowej oraz daktyloskopii, na które miejsca rozeszły się w kilka minut. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali w tym roku także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
3: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
4: No proszę.
3: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
1: Tegorocznym motywem przewodnim i symbolem imprezy jest lustro oraz motyw narcyza. Oprócz głównych paneli dyskusyjnych zaplanowano szybkie 15-minutowe rozmowy z pisarzami w formule tak zwanego szachmatu, a także uroczystą galę premier dla debiutujących twórców. Wydarzenia festiwalowe potrwają do niedzieli 27 września.
0: Informacje kulturalne.
1: I na koniec informacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziś ogłoszono polskiego kandydata do Oscara, a został nim film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To już trzeci film tego reżysera, który reprezentuje Polskę w oscarowej rywalizacji. Ida w 2015 roku zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Z kolei Zimna wojna w 2019 roku była nominowana w tej kategorii, a sam Pawlikowski otrzymał także nominację za reżyserię. W tym roku o możliwość reprezentowanie Polski ubiegało się 7 produkcji. Wśród nich znalazły się m.in. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego oraz pojedynek Łukasza Palkowskiego.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Przed godziną mówiłem wam, że temperatura poniżej 10 stopni nie spadnie do końca października, ale oczywiście miałem na myśli temperaturę w ciągu dnia, bo jeśli chodzi o noc, no to tutaj już jest całkowicie inaczej. Dzisiaj na przykład w nocy 10 stopni pokażą termometry, ale odczuwalna temperatura będzie na poziomie 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie delikatny, 8 km na godzinę, momentami tylko osiągnie prędkość 13 km na godzinę, ale za to w nocy też biometr będzie korzystny. Jutro w ciągu dnia już niestety nie będzie korzystny, ale nie będzie też niekorzystny. Warunki jutro będą biometeo obojętne w ciągu dnia i porywisty wiatr. Jutro osiągnie prędkość 50 km na godzinę. Także naprawdę czapki z głów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Jednak zawsze tam jest cieplej, jeśli chodzi o nasz region, ziemia lubuska, czyli ty na ziemię lubuską się wybierasz.
1: Może to wino tak rozgrzewa.
0: No może wino, ale myślę, że może tam takie jakieś prądy powietrzne są cieplejsze. No nie wiem. W każdym razie Ania Hajduczek, już wiecie, gdzie będzie spędzała weekend, ale póki co zostaje oczywiście w Radiu Emaus. To jeszcze nie jest ten moment, żeby się stąd ewakuować. Arkadiusz Szymański, ja też zostaję. Moi drodzy, pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze o 18.30 Michał Bondyra będzie tutaj i będzie też basket, będzie koszykówka. O tym dzisiaj będzie. W Hartowo na Sportowo.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: 3 dni strachu i nerwów, a syn siedzi sobie w świątyni zdziwiony, że rodzice go szukali. Awantura gotowa, jednak dzisiejsza perykopa dodaje tylko, że Maryja zachowywała tę sprawę w sercu. Jakby przeczuwała, że choć nie rozumie, to nie ma tu złych intencji jej dziecka, że chodzi o coś ważnego. Uszanowała dorastającego syna i jego drogę. Wyraziła swój ból, ale nie zalała wyrzutami. Kochała miłością, która nie zatrzymuje i nie skupia na sobie. Wobec kogo szczególnie chciałbym uczyć się takiej miłości?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Dostałem pytanie od jednego słuchacza albo słuchaczki, bo nie podpisane. Czy jest szansa na grzyby? Pogoda grzybowa, panie redaktorze? No to, pogoda grzybowa. No i teraz co mam powiedzieć? Jeśli chodzi o jutro, no to jutro temperatura w granicach 22 stopni Celsjusza i zachmurzenie będzie umiarkowane. Nie będzie deszczu. Natomiast niedziela będzie całkowicie deszczowa, bez przejaśnień. W niedzielę dodatkowo niekorzystne warunki biometeo, więc będziemy czuli się rozdrażnieni, nie będą nam się kropki łączyły jakoś, możemy mieć spowolniony czas reakcji. Bierzcie to pod uwagę, bo gdy mówię o tym dzisiaj, to pewnie w niedzielę już będzie za późno, żeby o tym się dowiedzieć, bo będziemy mieli wtedy spóźniony czas reakcji. Więc warto o tym wiedzieć dzisiaj. Jeśli chodzi o sobotę, jak najbardziej, na grzyby w sobotę można pójść, tylko że w sobotę biomet nie będzie korzystny. No ale nie będzie też niekorzystny, bo w sobotę będzie obojętny, więc sami musimy o to zadbać, jak sobie poradzimy w tym lesie. Wiatr będzie porywisty, więc trzeba sobie czapkę wziąć taką, która będzie zawiązywana pod brodą. No chyba, że nie będzie potrzebna, bo to w końcu 22 stopnie Celsjusza, także raczej bez czapki. No chyba, że słońce. No ale słońce nie aż takie, bo będzie zachmurzenie umiarkowane. Jeśli idziecie na grzyby, to myślę, że sobota jak najbardziej, niedziela będzie deszczowa. Tak to wygląda w skrócie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncerty Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra.

Jak tam u was ze słodyczami jest? Bo muszę powiedzieć, że ja mam pewien problem z odmawianiem sobie słodyczy. Pracuję nad tym. Jak ktoś słyszy ode mnie, że na przykład mam takie postanowienie na Wielki Post, który jeszcze daleko przed nami, że nie będę jadł słodyczy, to mówię, to takie tam postanowienie, nie będziesz jadł słodyczy. Co to w ogóle za postanowienie? Powiem wam, że dla mnie to jest postanowienie tak karkołomne, że no naprawdę wiem, co mówię. Także tutaj nie wiem jak u was, ale dla mnie słodycze, jak widzę słodycze, to kwiczę, że zacytuję grupę Golec Orchestra, ale tak faktycznie jest i mam świadomość tego, jak cukier duże spustoszenie robi w organizmach, że to nie jest coś takiego, co spokojnie możemy przyswajać w dowolnej ilości, no ale mimo wszystko, nawet jeśli sobie to zracjonalizuję, to w koniec końców, jeśli zobaczę jakiś słodycz, który lubię, pączek na przykład, albo jakiś rogalik, no to nie jestem w stanie się oprzeć. Pracuję nad tym, to jest proces, pracuję nad tym, ale to nie jest łatwe. Naprawdę, podkreślam, to nie jest łatwe. Mam nadzieję, że wśród was, drodzy słuchacze i słuchaczki, mam też jakieś wsparcie, takie zrozumienie w tym wszystkim.

Wczoraj, czyli 17 września, przypominaliśmy na naszej antenie o 87. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. I w tym kontekście dzisiaj też pewną rocznicę chciałbym przypomnieć, bo dokładnie 6 lat temu w Stanach Zjednoczonych zmarł Andrzej Pityński. Andrzej Pityński, według mnie najbardziej przejmującym jego dziełem jest pomnik katyński w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. To jest pomnik obrazujący żołnierza, który niejako jest ugodzony w plecy bagnetem. Jeśli nie widzieliście tej rzeźby, to myślę, że warto ją zobaczyć gdzieś w przestrzeni internetowej i no, naprawdę to jest jeden z takich pomników, który od razu łapie za serce, moim zdaniem, więc to jest takie dzieło Andrzeja Pityńskiego, o którym warto wiedzieć. Andrzej Pityński dokładnie 6 lat temu, 18 września, zmarł w 2020 roku. W 2017 roku natomiast został odznaczony Orderem Orła Białego, więc najwyższym polskim odznaczeniem. Tak uhonorowany został ten artysta, autor pomnika katyńskiego w Jersey City, ale nie tylko tego pomnika, też inne jego dzieła można zobaczyć w wielu miejscach na świecie. No ale gdy pomyślicie o pomniku katyńskim, to pomyślcie o Andrzeju Pityńskim.

To, że rusza Basket Liga, to jedno. To informacja w ogóle, którą uzyskałem od Michała Bondyry. Natomiast, no chyba jednak nie o koszykówce będzie dzisiaj rzecz w spotkaniu w Hartowo na Sportowo. Hartowo na Sportowo zdaje się, że gościem Michała Bondyry będzie Józef Diaczenko i będzie rozmowa na pewno o piłce nożnej. To już jest prawie, że pewne, że o tym będą panowie rozmawiać. Michał Bondyra, Józef Diaczenko, no i oczywiście będzie o Lechu Poznań i jego szansach dalej w grze. Jak to dalej wygląda po meczu, który za nami? No, o tym będzie dzisiaj pewnie w Hartowo na Sportowo. Lech Poznań i Józef Diaczenko.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Wczoraj spadł sufit w jednym ze sklepów w centrum handlowym przy poznańskim dworcu głównym. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie ucierpiał. Szczegóły sprawdzał dziś nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: W lokalu odzieżowym zarwało się około 60 metrów kwadratowych podwieszanego sufitu. Sklep został natychmiast zamknięty, a jego witryny zasłonięto folią. Przedstawiciele galerii zapewniają, że miejsce zabezpieczono, a reszta obiektu funkcjonuje bez zakłóceń. Do akcji wkroczy jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski, który zarządził pilną kontrolę obu poziomów pechowego lokalu. Urzędnicy zbadają przyczynę awarii, ocenią stan pozostałej części sufitu, a także skontrolują całe centrum handlowe pod kątem terminowości i rzetelności okresowych przeglądów technicznych. Zdarzenie najprawdopodobniej nie zostanie zakwalifikowane jako katastrofa budowlana, ponieważ sufit podwieszany nie stanowi elementu nośnego budynku. To jednak nie pierwszy taki incydent przy dworcu. W 2014 roku w tym samym obiekcie oberwał się potężny fragment sufitu. Wtedy do awarii doszło w nocy, ale spadające elementy zerwały tryskacze, co doprowadziło do poważnego zalania galerii. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: 33 osoby skazane w sprawie wprowadzania na polski rynek marihuany. O dzisiejszym wyroku poznańskiego sądu okręgowego pierwsi poinformowali dziennikarze Radia Poznań. Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia. Jeden z oskarżonych, pseudonim Poczwara, w związku ze statusem świadka koronnego otrzymał karę 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat. Skazani mieli w latach 2014-2021 działać w Poznaniu. Według ustaleń śledczych wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany, której czarnorynkową wartość oszacowano na 80 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Informacje z Poznania.
1: Dzisiaj najlepsze szkoły z Poznania odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych. Pierwsze miejsce na podium zajęła szkoła podstawowa numer 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Wicedyrektor placówki Agnieszka Idaś zdradziła, na co szkoła przeznaczy nagrodę finansową.
3: Temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
1: Coraz więcej młodych osób wybiera rower jako środek transportu, zauważa zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
1: Warto podkreślić, że osoby poniżej 18 lat stanowiły 20% tegorocznych uczestników rywalizacji. Drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, a trzecie szkoła podstawowa numer 7. Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Od wtorku tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Linie numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez Most Świętego Rocha będą kursować autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaj linii numer 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Informacje z kraju.
1: Sejm przyjął dziś ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Dokument trafi teraz do Senatu. Finansowana centralnie praca asystentów pozwoli na zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, nauce czy pracy. Z usługi będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Wymiar asystencji będzie mógł wynosić do 240 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeby wsparcia. Według założeń z nowego systemu ma skorzystać około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 tysięcy członków ich rodzin. Asystencja będzie dostępna od 2028 roku. Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba ta może sięgnąć nawet 40 tysięcy. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokajał dziś, że redukcje wojsk nie obejmą Polski.
5: Ona dotyczy Europy, nie Polski, nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Nie wiem, czy ten, bo to są jeszcze... Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Cięcia objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Rekomendacja od dowódcy wojsk amerykańskich i NATO w Europie ma trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus Małpa.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Pogoda.
3: A w pogodzie bądźcie przygotowani, że w nocy będzie zdecydowanie zimniej niż w ciągu dnia. W zasadzie będzie chłodno, bo 10 stopni na termometrach co prawda w nocy będzie, ale odczuwalna temperatura 9 stopni Celsjusza. Delikatny wiatr 8 km na godzinę, momentami osiągnie 13 km na godzinę, tak będzie w nocy, ale już jutro jak powieje, to konkretnie 50 km na godzinę. Jutro nawet takie porywy wiatru mogą momentami się wydarzyć, a w niedzielę, w tę deszczową niedzielę, bo deszczowa to będzie niedziela, 60 km na godzinę. Takie porywy wiatru są spodziewane, więc parasol to raczej się złoży. Raz, dwa, trzy. Powywija na wszystkie możliwe strony. No na lewą to na pewno się wywinie. I w niedzielę też niekorzystny biometr nas czeka.

O 6.31 słońce dzisiaj wstało, ale jeszcze z nami jest i do 19.02 będzie obecne nad horyzontem. Arkadiusz Szymański, teraz grupa Wet, Wet, Wet.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Tomasz daje mi zadanie trochę skomplikowane. Zwraca się do mnie z prośbą o rozsądzenie sporu, jak powinna wyglądać interpunkcja w jednym zdaniu, ale daję tutaj trzy warianty tego zdania. Łatwiej by mi było odpisać na to, ponieważ interpunkcja należy do pisma, a nie do mowy, ale spróbuję odpowiedzieć także. Zdanie brzmi: nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym radosnym nadzorem mogą już uczyć się zarządzania finansami na poziomie własnego kieszonkowego. I zostało to zdanie zapisane na różne sposoby. Pierwszy sposób: nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach, przecinek, i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Czy to poprawne? Raczej nie. Unikamy takiej sytuacji, że stawiamy przecinek przed i. Zazwyczaj to i wystarcza. Zatem może drugi wariant będzie dobry. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach i pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już uczyć się. Tu mamy z kolei za mało przecinków. Jeżeli mamy tylko jeden przecinek pod tym nadzorem, nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą się uczyć. No tutaj ten przecinek oddziela dwie części zdania, ale nie jest to właściwe, ponieważ nie oddaje dobrze treści. Trzeci zapis jest już lepszy. Nasze dzieciaki, przecinek, w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem, przecinek, mogą już się uczyć. Tak, tu mamy do czynienia z takim wtrąceniem. Nasze dzieciaki mogą się uczyć, a wtrącamy w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem. I taki rodzaj stawiania im przecinków już nam odpowiada, ale dodam, że możliwy jest i może najbardziej prawdopodobny jeszcze zapis inny nieco. W ogóle bez przecinków. Proszę posłuchać. Nasze dzieciaki w bezpiecznych warunkach pod naszym nadzorem mogą już się uczyć. Możemy tych przecinków w ogóle się pozbyć.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre.

Miałem teraz powiedzieć coś o sporcie, bo chciałem zapowiedzieć to, co za chwilę będzie się działo o 18.30 na antenie, czyli hartowo na sportowo, ale napisała do mnie Aneta, w zasadzie cytując pewną twórczynię internetową, która się podpisuje jako spauzowana. No i tutaj dołączone takie zdjęcie i owa spauzowana na tym zdjęciu i jest taki podpis. Jeśli masz 50 lat i chcesz wyglądać młodziej, po prostu mów ludziom, że masz 60. No i to jest pewien pomysł, tylko jest jeden mały problem tutaj widzę w tym wszystkim. Jeśli powiem komuś, że mam więcej lat niż faktycznie mam i ktoś mi powie w tym, no faktycznie, na tyle wyglądasz, ile powiedziałeś. No i wtedy, niestety ta metoda chyba wtedy zawiedzie, ale wydaje mi się, że to jest dość dobry pomysł nawet, że jeśli masz 50 lat i chcesz wyglądać młodziej, to po prostu mów ludziom, że masz 60 lat. I wtedy oni od razu powiedzą, że młodziej wyglądasz. No w zasadzie pewnie tak powinno być. Niektórzy pracują w radiu na przykład, bo jeśli chodzi o urodę, to nie grzeszą za bardzo urodą. Ja zawsze mówię, że medycyna estetyczna w moim przypadku jest bezbronna, moi drodzy. Dobrze, za chwilę o 18.30 będzie sport na antenie, hartowo na sportowo. Może sport może pomóc chociażby w dobrej sylwetce.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Wczoraj po 6 latach piłkarze Lecha Poznań znowu zagrali w fazie głównej Ligi Europy. Kiedyś była to faza grupowa, teraz jest to faza ligowa. Niestety przywitanie z tymi rozgrywkami było bardzo bolesne. Po własnych błędach w obronie kolej już przegrał gładko z angielskim Crystal Palace 0-4. W październiku podopiecznych Nilsa Frederiksena czeka mecz z Bayerem Leverkusen i wyjazd do Lizbony na mecz z Benficą. A już w niedzielę czeka nas mecz 9 kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lech zagra z Radomiakiem Radą. O meczu w Londynie, o meczu z Radomiakiem, ale też o powołaniu na Ligę Narodów dla Wojciecha Mońki i wylosowaniu Siarki Tarnobrzeg przez Lecha w 1/16 finału STS Pucharu Polski rozmawiam z Józefem Diaczenko z kibica poznańskiego. Cześć Józefie.
3: Witam serdecznie.
2: W meczu wyjazdowym z Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji, solidnym zespołem z Premier League, którego zawodnicy kosztują po kilkadziesiąt milionów euro. Faworyt był jeden i nie był to Lech. Ale to Lech sam sobie interwencjami Terego Jegbe i Radosława Morawskiego, mam wrażenie, wbił gole i wybił jakiekolwiek marzenia o dobrym wyniku.
3: No, trudno się nie zgodzić. To jest wynik, który napawa smutkiem, zwłaszcza w sytuacji takiej, że ten mecz wcale nie trzeba było przegrać, a już na pewno nie absurdem byłoby przegrać równie wysoko. Wystarczyło uniknąć tych błędów, bo Lech zadziwiająco sprawnie radził sobie w konfrontacji z dużo lepszymi piłkarzami, zespołem o bez porównania lepszej strukturze gry, jakości. Potrafił Anglikom napędzić strachu. Kilka okazji, no, w dziwny sposób zostało niewykorzystanych. Sam Iszak już po kilku minutach mógł mieć na koncie dwie bramki. Wystarczyło wykorzystać dobre podanie Wollemarka po jego indywidualnej akcji, a potem dobre podanie Murawskiego na wolne pole i oddać celny strzał, a nie przerzucić bramkę. Potem też były okazje, a był taki moment tuż przed końcem meczu, że Lech dosłownie zamknął przeciwników i bombardował strzałami. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki z tego meczu i wynika z nich, że liczba oddanych strzałów jest dokładnie taka sama, jednej i drugiej drużyny, po 6. Cóż jednak z tego, skoro przeciwnicy trafiali, ale był mimo oddawania tych strzałów, no zupełnie niegroźny. A już to, co robił w defensywie, już to, czym się popisał jakby, no to tam to ręce opadają.
2: No właśnie, właśnie Józef, bo chcę cię o to zapytać. Ja byłem wśród tych, przyznaję się bez bicia, który domagałem się powrotu Tierego Jegby do jedenastki kosztem Mateusza Skrzypczaka. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, jak przychodził tu jako bardzo solidny, wręcz profesor w obronie. Powiedz, co się stało z tym człowiekiem od tego momentu, kiedy był bardzo solidny, z którego byśmy bardzo zadowoleni. Co się stało od tego momentu, kiedy zaczął załatwiać wizę? No bo od tego momentu przestał grać, a jak przychodzi, to jest człowiek, który jakby w ogóle nie był gotowy do gry.
3: No, trener Frederiksen skupił na sobie dużą krytykę, wystawiając Mateusza Skrzypczaka, który niezbornie zachowywał się przy rzutach rożnych dla Górnika, przez co, być może przez co, trudno takie doznacznie ocenić, ale wiele wskazuje, że w ten sposób Lek stracił wszystkie punkty w Zabrzu. Mhm. Ludzie domagali się powrotu Jegby. Trener, jak się wydaje, jednak wiedział, co robi. Wiedział, że ten człowiek jest nie do końca sobą, że coś z nim się dzieje źle. Być może na to wpływ miały te podróże na czarny ląd do jego ojczyzny, czy gdzieś w pobliżu, gdzie szukał polskiego konsula celem załatwienia spraw wizowych. Może długie podróże samolotowe go wykończyły, a może coś jeszcze. No, nie wiemy tego. Możemy spekulować, możemy zgadywać, możemy kombinować, ale no, to nie zmieni tego, że niezależnie od tego, czy w tej drużynie występuje Mateusz Skrzypczak, czy Terry Jegwe, czy ktokolwiek inny, to popełnia ona nieprawdopodobne błędy i to od dawna. Zresztą tylko obrońcy się mylą. Pamiętamy niektóre mecze, kiedy żenujące błędy Lecha doprowadziły do straty punktów. I
2: to było już, chciałem to powiedzieć, Józek, to już było w zeszłym sezonie, prawda?
3: Tak, w zeszłym sezonie tak było wielokrotnie, nie tylko podczas konferencji prasowej czy rozmów nagabywaliśmy trenera o ten fakt, otrzymał wiele pytań, skąd biorą się te błędy, dlaczego nie ma reakcji, skąd to brakorupstwo, ten brak jakości. Ktoś tam odpowiadał, ale można było mieć wrażenie, że po prostu machnął ręką, że ach, piłka nożna to jest gra błędów, nie ma co się przejmować. Ale nie może być tak, że w Lechu błędy o wszystkim decydują. O każdej porażce prawie. No, w każdym meczu zdarza się kilka takich wielkich kłuch, takich czasami wprost nieprawdopodobnych, które widzę, nie zawsze kończą się
2: Które niweczą cały wysiłek zespołu, który gra naprawdę dobrze, prawda?
3: Tak, tylko że w polskiej lidze czasami takie błędy są bezkarne, ale kiedy się gra z zawodnikami, którzy nie znają się na żartach i mają tyle jakości, że każdą najdrobniejszą pomyłkę potrafią umiejętnie mistrzostwo wykorzystać, no to mamy to, co mamy, niestety.
2: No tak, mówiliśmy o tych błędach obrońców, ale niestety bardzo słabe zawody zagrał Radosław Muraski. On jest dobry na polską ekstraklasę, ale bardzo brutalnie zweryfikowała jego decyzyjność i szybkość drużyna pokroju Crystal Palace, prawda?
3: No to nie ma, jeżeli ma przeciwko sobie zawodników takich jak Timber, który jest wspaniałą szóstką, który rządzi i dzieli w środku pola, kiedy obok niego gra Wharton, który nie bawi się w zawiłości, tylko po przejęciu piłki z chirurgiczną precyzją kieruje ją tam, gdzie chce i zawsze z tego wynika coś groźnego. Sam też potrafi strzelać z dystansu, z bliska. No to jest, gdzie my jesteśmy? To jest zupełnie inny świat. Ale mimo, że jest tak porażająca różnica w jakości, w klasie piłkarzy jednej i drugiej drużyny, to potrafiliśmy stworzyć zagrożenie, tylko niestety nie było to dość często, wystarczająco często, ponieważ notorycznie cała struktura gry Lecha załamywała się, kiedy różne sztuki zaczynał wyczyniać nie tylko Murawski, który skupiał się głównie na grze defensywnej, ale na przykład Rodriguez, który popełniał, no, potrafił pięknie wyjść z piłką, rozegrać, ale po to tylko, żeby za chwilę ją dziecinnie łatwo stracić, pozbyć się, podać jej tak jak trzeba, prawie że potknąć się o własne nogi. No to jest zadziwiające.
2: No ale powiem ci...
3: Cała gry legła w gruzach. Dzięki takim właśnie niby niezauważalnym, ale jednak pomyłkom, błędom, niewymuszonym często, które wszystko psuły.
2: No ale tutaj będę chyba z tobą polemizował, bo jednak wydaje mi się, że akurat jeśli szukać jakichś dobrych momentów, to Pablo Rodriguez był tym, który jednak na tle rywala z Premier League wyglądał dobrze.
3: Tak, w niektórych akcjach pokazywał swoją jakość, ale w kolejnych, w tych samych akcjach za chwilę w dziecinnie łatwy sposób tracił piłkę. I właśnie to, że ma umiejętności, to nikt w to nie wątpi, ale że nie potrafi ich przekuć na solidną grę, na grę taką, która, no, krótko mówiąc, jego dobre akcje nie przekładały się na nic korzystnego, na nic dobrego. Nie było dobrych, celnych podań do przodu, nie było strzałów, no nie było nic. Owszem, potrafił odebrać piłkę, zrobić kółko, wydostać się z zagrożenia, ze złej strefy, no ale za chwilę to wszystko upadało. To jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego piłkarz, który zdobył Młodzieżową Ligę Mistrzów z Realem Madryt, nie gra gdzieś blisko swojej ojczyzny, w którejś z solidnych lig europejskich, czy nawet w rodzimej lidze hiszpańskiej, tylko gra gdzieś tam w tej chwili, jak dobrze widzieliśmy, jak przekonaliśmy się wczoraj, na peryferiach europejskiego futbolu. Gdyby potrafił zrobić użytek z tego, co potrafił, grałby zupełnie gdzie indziej.
2: Myślisz, że ten sam kasus dotyczy Luisa Palmy, który przecież był rekordowym transferem? Zachwycaliśmy się nim, a ma kompletny zjazd. Od pewnego czasu nie jest sobą. Wiemy, jak on potrafi grać, a teraz jest jakby ciałem obcym.
3: No właśnie, to jest dla mnie duża zagadka, co się z tym człowiekiem dzieje. Nikt nie ma wątpliwości, co on ma w sobie, jakie ma umiejętności, co potrafi zrobić. Rok temu przecież zachwycaliśmy się i już wszyscy mówili, że od dawna nie było, widzę takiego tej klasy zawodnika, że on tę migę wciągnie i tam nie będzie w ogóle dyskusji, no ale potem było coraz gorzej, miał jakieś tam zloty, coraz więcej upadków, a teraz to jest takie jakby równanie w dół, no to nie jest ten sam piłkarz. A jaka przyczyna? Bladego pojęcia nie mam. Myślę, że on też nie wie. Nikt nie wie tego. Zwłaszcza, co najgorsze, nikt nie wie tego w klubie. A wiadomo, że Lech, no owszem, ma bardzo mocną kadrę, solidną. W porównaniu do innych klubów polskiej ekstraklasy ma bardzo dużo jakości. Ma świetnych piłkarzy ofensywnych. Ale kiedy się tak z bliska temu wszystkiemu przypatrzymy, to zauważymy, że jeżeli coś dzieje się złego z jednym, drugim piłkarzem, no to wszystko traci. No, niby Bengtsson, solidny, skrzydłowy, dużo umie. No ale musimy poczekać, aż on wróci do formy, którą stracił wskutek kontuzji.
2: No tak.
3: Hakan, kontuzja. Palma, totalny brak formy. Sajad Manesz nie był też wczoraj sobą. Nie wiem, czy wpływ na to miała nocna podróż.
2: No właśnie, to zamieszanie wizowych. Z wizami znowu, prawda?
3: No i właśnie nie wiemy, czy to jest przyczyną, ale no grał gorzej niż widzę. Wolemark próbował, robił co mógł, pokazał kilka razy klasę, ale też niewiele mógł zdziałać. Kilka razy dobrze podał kolegom, uwolnił się spod opieki obrońców, no kilka akcji było naprawdę ładnych, płynnych i to się mogło podobać, akcji z jego udziałem. No ale to jest o wiele za mało. A poza tym Lech ma tylko jednego napastnika, który w tej chwili w dodatku jest bez formy.
2: No chciałem cię zapytać o tego Michaela Iszaka, bo miał dwie doskonałe, no może jedną doskonałą, drugą dobrą sytuację do strzelania gola. Obie spudłował niemiłosiernie. Ja się tak zastanawiam, czy to jest brak formy, czy to już jest schyłkowy król Iszak?
3: Nie, myślę, że on jeszcze pokaże, na co go stać, ale Po kontuzji trudno tak od razu dojść do tego, co było przed nią, odzyskać formę, bo już widzieliśmy dosłownie tygodnie temu, no może miesiące, może dwa miesiące temu, że strzelał gole, że był solidnym punktem ofensywy Lecha, że od niego bardzo dużo zależało w tym zespole. Potem kontuzja, obniżka formy i on dojdzie do siebie, ale to nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że kiedy on nie ma formy, to w tym klubie nie ma nikogo innego, bo nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek dobrym, solidnym, europejskim klubie, takim chociażby jak Crystal Palace, głównym celem sztabu szkoleniowego było doprowadzenie piłkarza, który dołuje od długiego czasu, nawet od sezonu czy od dwóch, do tego, żeby coś tam pokazywał, żeby może ktoś się nim zainteresował. Tam jeżeli ktoś nie dojeżdża, nie ma formy, no to się po prostu o nim zapomina. Tam jest brutalna rywalizacja i dzięki temu jest jakość, jest klasa. A u nas, jeżeli wydało się 2 miliony euro na Aniero, no to cały klub staje na głowę, ma tylko jeden cel, żeby tylko z tego piłkarza coś było. A on jest wyjątkowo oporny na naukę. Wydawało się, że na początku sezonu już coś tam się dzieje, już jest przełom, już zaczyna grać lepiej, no ale przechodzą kolejne mecze i znów widzimy to, co było wcześniej. A wczoraj był tak niemiłosiernie ogrywany, objeżdżany przez rywali, że coś nieprawdopodobnego. Jak można porównać jego do ludzi o podobnej posturze, którzy zameldowali się na boisku w samej końcówce meczu, jak Sar, jak Nketia, któremu... No, to są umiejętności wprost nieporównywalne. Czy ktoś wyobrażał sobie, żeby Nketia tak mistrzowsko potrafił przejąć piłkę na granicy spalonego i posłać ją w długi róg, zaskakując kompletnie obronę Lecha? Inna sprawa, że obrona w ogóle się tylko przyglądała temu wszystkiemu. No ale to też trzeba umieć. Nikt sobie nie wyobrażał, żeby to samo potrafiła. Blisko od bramki, to kopnie i to wszystko.
2: Była absolutnie różnica jakości między Lechem a Crystal Palace, to jest oczywiste, ale też no, takiego podejścia mam wrażenie, że i koncentracji, i formy. Ale tak mówimy dużo negatywnych rzeczy, no i zresztą słusznie, bo 4-0 i to, jak to wyglądało wszystko.
3: Na własne życzenie, niestety.
2: Otóż to. Ale są też pozytywy. Ja na przykład bardzo mi się podobał, że występ Wojtka Mońki. Znowu...
3: Piłkarz, no to jest jedyny jasny punkt Lecha w ostatnim czasie. No,
2: chciałem to powiedzieć. Chciałem to powiedzieć, ale też chciałem cię podpytać, bo dziś były powołania od Jana Urbana do kadry na mecze Ligi Narodów, na mecze z Bośnią, Szwecją i Rumunią. Wojtek Mońka dostał to powołanie. Zasłużenie, absolutnie chyba się z tym zgadzamy. Powiedz, czy
3: nie ma wątpliwości.
2: Czy zagra jakieś minuty przeciwko Bośni, Szwecji bądź Rumunii?
3: No nie wiem, co ma w głowie trener Urban, ale na czym będzie zależało, ale moim zdaniem, jeżeli na niego postawi, to on nie będzie odstawał od tych asów, którzy podarowali w ostatnich meczach mnóstwo bramek przeciwnikom naszej reprezentacji. Na pewno nie będzie gorszy, tego jestem pewny. Piłkarz, który za chwilę będzie dużo lepszy niż Bednarek, nie mówiąc o innych, których Urban powołuje, a którzy odwdzięczają się w cudzysłowie błędami.
2: To prawda. Chciałem cię zapytać o moim zdaniem wielkiego nieobecnego, chociaż są zdania podzielone, ale uważam, że kolejny dobry mecz zagrał Michał Gurgul, a jego w kadrze nie ma. Dla mnie to jest duże rozczarowanie, bo obok Tymoteusza Puchacza, który znalazł się w kadrze, to w tej chwili w Polsce najlepszy lewy obrońca. Jak ty to skomentujesz?
3: No w Polsce ja widzę zdecydowanie, tylko że wiemy, czy nie ma jakiejś umowy między Urbanem i Brzęczkiem w sprawie przekazania naszego lewego obrońcy do młodzieżówki. Być może to jest przyczyną tego, że Urban na niego nie postawił. Bałem się, że podobnie będzie z Mońką, który może trafić do młodzieżówki po to, żeby ją wzmocnić. Wszyscy pamiętamy, co się działo, gdy Mońka, który wyrastał na czołowego obrońcę całej ekstraklasy, dostał powołanie dla jakichś, nie pamiętam, U20 chyba, czy coś takiego, U19. To były decyzje żenujące. To był człowiek, który już wtedy zasługiwał na to, żeby zainteresował się nim selekcjoner pierwszej drużyny. A teraz, jeżeli chodzi o Michała Gurgula, który ma momenty słabości, jest jednym z tych, którzy często błędy popełniają, ale też jest piłkarzem szybko rozwijającym się, panującym nad wydarzeniami po jego stronie boiska. On powinien, jestem przekonany zresztą, cokolwiek by nie mówić, że on prędzej lub później trafi do reprezentacji narodowej. Teraz możemy jego brak w niej możemy tłumaczyć tylko tym, że pewnie znajdzie się w drużynie Brzęczka i tam będzie.
2: Tak, został powołany rzeczywiście do drużyny Brzęczka. Jakby kończąc powołania, w niedzielę czeka nas mecz 9. kolejki. Radom jak Radom będzie rywalem Lecha na Bułgarskiej. Tutaj muszą być 3 punkty, tym bardziej, że po porażce z Górnikiem w Zabrzu Lech już nie jest liderem, prawda?
3: No nie jest liderem i w dodatku powiększył stratę, bo Górnik skutecznie odrobił zaległości. To na trudnym terenie w Kielcach, wygrywając 2-0. My mamy ciągle zaległość, będziemy musieli w grudniu jechać aż do Płocka, ale z takimi przeciwnikami jak Radomiak no, musimy sobie radzić. Boję się, że to będzie mecz pułapka, że Lech będzie pewny, że postawiliśmy się Anglikom i pokazywaliśmy momenty całkiem niezłej gry, to co tam do nas Radomiak? Nic z tych rzeczy. Czasami widzę, jest o wiele trudniej wygrać niż pokazać się dobrze w starciu z markową drużyną.
2: Szczególnie jak gra się na takich wielkich stadionach i takich przeciwko takim markowym klubom.
3: No czy ten stadion w Londynie nie jest jakiś tam specjalnie wielki. Tam nie był nawet wypełniony, mimo że ma ledwo 20 kilka tysięcy miejsc, ale no, co tu dużo mówić. Kiedy się mówi o stadionie i o trybunach, to trzeba wspomnieć o naszych kibicach, którzy stanęli na wysokości
2: fantastycznie,
3: zadania jako
2: fantastycznie
3: jedyni w Londynie
2: byli,
3: tego
2: dokładnie,
3: wieczoru.
2: Dokładnie tak, fantastycznie byli kibice w Londynie. Jeszcze na koniec, bo czas nam się kończy, jak skomentujesz losowanie 1/16 finału STS Pucharu Polski? Mecz wyjazdowy z Siarką Tarnobrzeg, będzie to okienko 27-29 października.
3: No, dobra wiadomość i zła wiadomość. Dobra jest taka, że gramy z trzecioligowcem, gdzie trudno będzie się potknąć, a zła jest taka, że Lech, któremu nie brakuje długich podróży, będzie musiał jechać aż na Podkarpacie. I to jest jedyny mankament.
2: Nie boisz się boiska o tej porze roku?
3: Też może być, no ale mimo wszystko różnica jakości między trzecioligowcem a dobrymi piłkarzami jest taka, że jeżeli Lech tylko nie zlekceważy, nie zagra żenująco słabo, a trener nie przemerluje kompletnie drużyny, no to wyjdzie z tego obronną ręką. Tylko to będzie wszystko kosztem zmęczenia, bo Lech gra o wiele ważniejsze mecze. Trudno porównać Siarkę Tarnobrzeg z Bayerem Leverkusen, czy z Sunderlandem, czy z Benficą. A takie ekipy staną na drodze Lecha.
2: To prawda, chociaż uważam, że Pucharu Polski nie należy lekceważyć, tym bardziej, że zdobywca Pucharu ma bardzo łatwą ścieżkę, jeśli chodzi o europejskie puchary i tu też może...
3: Na prawie pewną Ligę Europy.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dzięki, Józek, za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: Państwa i moim gościem był dziś Józef Diaczenko z Kibica Poznańskiego. Ja też się żegnam do poniedziałku do 18.30. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
1: Hartowo na sportowo.

Już za 6 minut informacje Radia Emaus przedstawi oczywiście Ania Hajduczek, a o godzinie 20 serwis Radia Watykańskiego, powtórka serwisu Radia Watykańskiego jeszcze o godzinie 22 i po godzinie 22, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, myślę, że warto zostać blisko Radia Emaus, bo jeszcze lista pokornych będzie wtedy na naszej antenie, którą przedstawi oczywiście i zaprasza do niej Piotr Starzyński. To jest najdłużej emitowana na naszej antenie audycja w Radiu Emaus, także warto o tym też pamiętać. Ja pojawię się tutaj w poniedziałek o godzinie 6. Za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański. A weekend, moi drodzy, spędzicie w towarzystwie Marii Pińskiej. Maria Pińska to jest nasza nowa redakcyjna koleżanka, więc ona będzie z wami w nadchodzących dniach i w sobotę i w niedzielę. Myślę, że to będzie bardzo miłe spotkanie. No, to taka zapowiedź nadchodzącej soboty i niedzieli. Maria Pińska w sobotę i w niedzielę będzie tutaj obecna. Ja się żegnam z wami, moi drodzy. Usłyszymy się rano o godzinie 6 w poniedziałek. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci nam tego spotkania i że będę tutaj punktualnie. Do usłyszenia. A na koniec zagramy jeszcze po francusku. Do usłyszenia.

0: arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Kolejne zmiany w funkcjonowaniu poznańskich tramwajów. W niedzielę startuje tydzień różnorodności. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Przez weekend dwie poznańskie linie tramwajowe pojadą inaczej. To w związku z budową dojazdu do osiedla powstającego w rejonie ulicy Trójpole. W sobotę i niedzielę zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie odcinek od przystanku osiedle Miniary do przystanku Piątkowska. To oznacza, że linie numer 9 i 11 pojadą zmienionymi trasami. 11 będzie kursowała na osiedle Sobieskiego, a 9 wahadłowo od osiedla Winiary do Alei Wielkopolskiej. Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności. Osoby w różnym wieku wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
2: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
1: Pierwsze wydarzenie w ramach tygodnia odbędą się na Starym Rynku, a pełny program na kolejne dni jest już dostępny na stronie miasta. Z kolei za tydzień Poznań po raz 12 stanie się stolicą polskiego kryminału. 25 września na terenie Starego Browaru wystartuje festiwal Granda. W tegorocznym programie znalazły się spotkania z czołowymi polskimi autorami, takimi jak Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Robert Małecki czy Sławomir Gortych. Zainteresowaniem cieszą się również warsztaty z medycyny i antropologii sądowej oraz daktyloskopii, na które miejsca rozeszły się w kilka minut. Jak podkreśla dyrektor festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali w tym roku także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
3: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
4: No proszę.
3: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
1: Tegorocznym motywem przewodnim i symbolem imprezy jest lustro oraz motyw narcyza. Oprócz głównych paneli dyskusyjnych zaplanowano szybkie 15-minutowe rozmowy z pisarzami w formule tzw. szachmatu, a także uroczystą galę premier dla debiutujących twórców. Wydarzenia festiwalowe potrwają do niedzieli 27 września.
0: Informacje kulturalne.
1: I na koniec informacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziś ogłoszono polskiego kandydata do Oscara, a został nim film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To już trzeci film tego reżysera, który reprezentuje Polskę w oscarowej rywalizacji. Ida w 2015 roku zdobyła Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Z kolei Zimna wojna w 2019 roku była nominowana w tej kategorii, a sam Pawlikowski otrzymał także nominację za reżyserię. W tym roku o możliwość reprezentowanie Polski ubiegało się 7 produkcji. Wśród nich znalazły się m.in. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego oraz pojedynek Łukasza Palkowskiego.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2: Maryja mówi do Jezusa: z bólem serca boleliśmy. Nie mówi: trochę się martwiliśmy, ale naprawdę cierpieliśmy. Mówi to wprost, niczego nie ukrywając. Jezus tego nie bagatelizuje, wysłuchuje i wraca z Maryją oraz Józefem do domu. Powiedzieć komuś bliskiemu: szukałem cię i to mnie bolało, wymaga odwagi. Często milczymy, bo boimy się, że druga osoba tego nie udźwignie. Tymczasem właśnie tego, by zostać wysłuchanym, najbardziej potrzebujemy. Pomyśl, czy jest ktoś, komu warto bym powiedział: brakowało mi ciebie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frzyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
7: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
8: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
7: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
6: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
9: Wiadomości ze świata.
6: We Frzyngi odbył się Kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
10: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
6: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
11: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
2: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: piątek, godzina 20:10. Tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek i tak jak co tydzień podsumujemy sobie pokrótce, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni na świecie, w kraju, w Poznaniu i okolicach. A działo się faktycznie sporo, także nie przedłużając, zaczynajmy.
1: Suma tygodnia.
0: I tradycyjnie zaczynamy od informacji ze świata. Wczoraj w godzinach wieczornych, nocnych dla nas wypłynęła informacja z serwisu NBC News sugerująca, że Pentagon rozważa wycofanie z Europy części swoich wojsk wraz z samolotami, okrętami i sprzętem. Nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części informatorów liczba może sięgnąć nawet 40 tysięcy, czyli te siły Pentagonu miałyby nawet o 40% zejść w Europie. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności na kontynencie od końca zimnej wojny. Europejskie rządy oczywiście zaniepokoiły się tymi doniesieniami, bo według nich taki ruch może ośmielić Rosję. A o tym, co Rosja w ostatnim czasie planuje i jakie działania podejmuje, powiemy za chwilę w tych informacjach krajowych. No ale tutaj szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, uspokajał dzisiaj, że jeśli takie redukcje wojsk faktycznie miałyby miejsce, to nie obejmą one Polski.
2: Ona dotyczy Europy, nie Polski, nie innych państw. Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Nie wiem, czy ten, bo to są jeszcze... Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Cięcia te dotyczyłyby głównie Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie stacjonuje większość amerykańskich sił. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Dowódca wojsk amerykańskich i NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma przedstawić szefowi Pentagonu swoją analizę. Nakreśli prawdopodobnie 4 warianty, w tym możliwe przesunięcie części sił na wschodnią flankę sojuszu. Ostateczna rekomendacja ma trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. No i tutaj warto też zaznaczyć, że ta informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tak naprawdę tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. I tutaj myślę, że już płynnie możemy przejść do informacji z kraju, bo też o tematyce wojennej będzie teraz. W tym tygodniu szczególnie mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego nie mieli spokojnych dni. Chociażby wczoraj na ich telefony przesłano alert RCB związany z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w Ukrainie około 4 km od granicy z Polską spadł dron. Uderzył on w ukraińską stację paliw, a głośny huk, który słyszeli w tym czasie mieszkańcy Polski, był związany z tym, że polskie myśliwce otrzymały zgodę na przekroczenie bariery dźwięku i to właśnie ich przelot spowodował ten hałas. Dodatkowo też kilka dni temu w Morzu Bałtyckim, niedaleko Jarosławca, więc po polskiej stronie, znaleziono drona z głowicą bojową i wiadomo już, że był to rosyjski dron Gerbera. Prokuratura ustala teraz, skąd on wyleciał i dokąd docelowo miał trafić, czy do nas, czy gdzieś indziej. No i to wszystko powoduje, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać działań zbrojnych ze strony Rosji. Wczoraj premier Donald Tusk w Sejmie otwarcie ostrzegł przed uderzeniami w państwa NATO i zapowiedział, że mamy już teraz do czynienia z wojną hybrydową.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także wynik analizy

0: tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO.
1: Zdaniem premiera Moskwa chce przekonać państwa sojuszu NATO, że artykuł 5 pozostaje bardziej teoretyczny niż praktyczny. Tusk pojechał dzisiaj także do Ukrainy, żeby okazać solidarność i wziął udział w spotkaniu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Ten przyjął dzisiaj ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Dokument trafi teraz do Senatu. Finansowana centralnie praca asystentów pozwoli na zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, nauce czy pracy. Z usługi będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 18 lat, a wymiar asystencji będzie mógł wynosić do 240 godzin miesięcznie, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Według przyjętych przepisów prawo do asystencji będzie przyznawane na okres od roku do 3 lat. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła samodzielnie wybrać asystenta. Usługa będzie świadczona za pośrednictwem samorządu lub organizacji pozarządowej. Według założeń regulacji z nowego systemu ma skorzystać około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 tysięcy członków ich rodzin. Asystencja będzie dostępna od 2028 roku.
2: Suma tygodnia.
1: I przechodzimy już do informacji z Poznania. Wczoraj w galerii handlowej Avenida, prześmiewczo nazywaną Chlebakiem, spadł sufit w jednym ze sklepów. Co ciekawe, to już drugi raz, kiedy w tym budynku spada sufit. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy jeszcze galeria nazywała się Poznań City Center. Do awarii doszło wtedy w nocy, dlatego nikomu nic się nie stało, ale spadające elementy zerwały tryskacze, co doprowadziło do poważnego zalania galerii. Galerii, która wtedy była praktycznie nowa, bo otwarto ją zaledwie rok wcześniej. No a jeśli chodzi o to zdarzenie z tego tygodnia, łącznie zarwało się około 60 metrów kwadratowych podwieszonego sufitu. Sklep oczywiście został natychmiast zamknięty, a jego witryny zasłonięto folią. Przedstawiciele galerii zapewniają, że miejsce zabezpieczono, a reszta obiektu mogła funkcjonować bez zakłóceń. Do akcji wkroczył jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który zarządził pilną kontrolę obu poziomów lokalu. Urzędnicy zbadają teraz przyczyny awarii, ocenią stan pozostałej części sufitu, a także skontrolują całe centrum handlowe pod kątem terminowości i rzetelności okresowych przeglądów technicznych. Zdarzenie najprawdopodobniej nie zostanie zakwalifikowane jako katastrofa budowlana, ponieważ podwieszany sufit nie stanowi elementu nośnego budynku. I kolejny budynek, o którym w tym tygodniu było sporo zamieszania, mianowicie pasaż Opieńskiego na poznańskim Piątkowie, który jest sukcesywnie wyburzany. O tej sprawie informowaliśmy już wielokrotnie, czy to w naszej audycji, czy w informacjach Radia Emaus, bo wyburzanie tego centrum budzi sprzeciw lokalnej społeczności, a tymczasem, jak dowiedzieliśmy się, magistrat dogadał się z firmą Archicom, która planuje tam zbudować osiedle, i w urzędzie tak naprawdę kończą się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. O tym mówiła nam w tym tygodniu poznańska radna z klubu Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielite. Posłuchajmy.
3: Projekt uchwały dotyczącej tego fragmentu miasta Poznania, czyli osiedle Batorego, część północna, będzie opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej i następnie trafi na sesję Rady Miasta. Także wszystko jest już na etapie końcowym.
1: Osoby mieszkające na osiedlu pytają jednak o dostęp do codziennych usług, z których do tej pory korzystali właśnie w tym centrum.
3: My jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, ale jesteśmy też przeciwko takiemu planowaniu miasta, w którym kolejne inwestycje odbywają się kosztem jakości życia mieszkańców.
1: Stopniowa rozbiórka pasażu Opieńskiego trwa od kwietnia tego roku. Ostatnia część kompleksu, w której działa m.in. supermarket Kaufland, będzie czynna tylko do końca roku. Po zamknięciu on także zostanie rozebrany i Archicom w tym miejscu docelowo chce wybudować około 900 mieszkań. Zakłada też budowę parku oraz ronda, żeby trochę rozluźnić ruch, który już na Piątkowie jest dość intensywny. W tym tygodniu poznaniacy jak zawsze pamiętali o ofiarach z Sybiru. Wczoraj minęło 87 lat od sowieckiej napaści na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę naszego kraju, co zapoczątkowało gehennę tysięcy polskich rodzin wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu. Szacunki historyków są porażające. W czterech wielkich falach deportacji w głąb Związku Radzieckiego wywieziono co najmniej 330 tysięcy obywateli polskich. Choć środowiska sybirackie mówią o nawet milionie zesłańców. Z powodu głodu, chorób, morderczej pracy i nieludzkich warunków życie straciło co najmniej 150 tysięcy Polaków. W Poznaniu uroczystości rozpoczęły się wczoraj w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do ogrodu zamkowego, gdzie znajduje się pomnik ofiar Katynia i Sybiru. Odczytano apel pamięci i odmówiono modlitwę ekumeniczną. Przed pomnikiem pojawiły się kwiaty i znicze poświęcone pamięci ofiar II wojny światowej oraz osób, które doświadczyły sowieckich represji i zesłań. Opony, gaśnica, fotel czy walizka to przykładowe śmieci, które znaleźli poznaniacy sprzątający w poniedziałek okolice rzeki Cybiny w ramach kolejnej edycji Sprzątania Świata. 50 osób w ciągu godziny zebrało ponad pół tony odpadów. Choć to wciąż dużo, ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski przyznawał, że z roku na rok odpadów jest mniej.
4: Wbrew pozorom ja widzę duży progres. Wcześniej to było bardzo dużo i telewizory się zdarzały, i lodówki, i wanny. Teraz naprawdę to są wyjątki, jak znajdziemy takie rzeczy.
1: Mimo to z rzeki wyłowiono rzeczy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć, takie jak baterie czy akumulatory.
4: To jest bardzo niebezpieczny odpad i on powinien być wrzucony do specjalnych pojemników. W większości sklepów dzisiaj mamy miejsce na pozostawienie baterii.
1: Nie zabrakło także licznych ubrań. Tutaj, jak twierdził ekspert, trafiło ono do rzeki, ponieważ kontenery PCK są likwidowane, a pszoki, do których docelowo powinniśmy je wyrzucać, zwykle nie znajdują się w okolicach centrum. I na koniec audycji przeniesiemy się do regionu, konkretnie do Śremu. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej właśnie w tym mieście chcieli całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placówki. Skarżyli się na awantury, agresję i niszczenie mienia przez pijących sąsiadów. Ostatecznie jednak ich petycję odrzucili miejscy radni. Samorządowcy argumentowali to względami prawnymi, bo placówka podlega powiatowi, a nie miastu. W debacie pojawił się też jednak argument symbolicznej lampki szampana. Jak przekonywał wiceburmistrz Śremu Sławomir Ratajczak, zakaz nie rozwiązałby problemu.
5: Przede wszystkim trzeba karać za skutki, bo ci, którzy piją, czy ta uchwała przejdzie, czy nie przejdzie, oni tak będą. My ich nie powstrzymamy, a ukarzemy tych, którzy w sposób kulturalny na przykład mieszkają w tym domu, kto ich odwiedzi z okazji jakichś tam imienin, rocznic, czy innych okoliczności i nawet symbolicznego, powiedzmy, szampana nie będą mogli wypić. Ja uważam, że przyjęcie tej uchwały to jest karanie osób niewinnych.
1: Za odrzuceniem petycji mieszkańców DPS-u zagłosowało 8 radnych, 4 poparło zakaz, a 5 wstrzymało się od głosu. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję bardzo. Ania Hajduczek odmeldowuje się sprzed mikrofonu Radia Emaus. Zostawiam Was w dobrych rękach i do usłyszenia od poniedziałku w informacjach oraz za tydzień w piątek po godzinie 20:10.
2: Suma tygodnia.

got it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
3: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
4: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
3: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
2: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
5: Wiadomości ze świata.
2: We Frezyngi odbył się Kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
6: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
2: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
7: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia katolickiego, Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

Nie ulęknę się żadnego zła, gdyż Ty jesteś ze mną, Panie. Twoje słowo i duch pocieszają mnie. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, dlatego nie pozwalam żadnej chorobie mnie atakować. Wszelkie chorobotwórcze bakterie i wirusy giną, gdy tylko zetkną się z moim ciałem. W imieniu Jezusa każdy organ, tkanka i komórka mojego ciała funkcjonują w doskonały sposób, tak jak to zaplanował Bóg. Nie zgadzam się na żadne niedomagania mojego organizmu. W imieniu Jezusa. Bóg ożywia mnie według swego słowa. Pan pragnie powodzenia swego sługi. Błogosławieństwo Abrahama należy do mnie. Pamiętam o nim na wszystkich moich drogach, a on prostuje moje ścieżki. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, Bożym dziełem stworzonym w Chrystusie Jezusie. Dlatego też jestem myśli Chrystusowej i Boża mądrość mieszka we mnie. Narodziłem się z Boga i wiara, która zwycięża świat, mieszka w moim wnętrzu, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Boży pokój rządzi w moim sercu i o nic się nie troszczę.

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian 12:2. Eden, nieposłuszeństwo i upadek w grzech. Nie trzeba nic dodawać, niczego nawadniać, ani też cokolwiek z kimkolwiek uzgadniać. Rosną tu dwa drzewa, bardzo ważne dla was. Jedno daje życie, drugie śmierć od zaraz. Na to tylko czekał cherub zdruzgotany, by od nowa zacząć z Bogiem spór już znany. Wypełzał z ofertą, jad pychy wytoczył, kwestionując Stwórcę, Ewę zauroczył. Czy to aby prawda, co wam Bóg powiedział? Nie jedz z tego drzewa, abyś nic nie wiedział? Bóg po prostu nie chce, skąpi swojej chwały. Choć jesteście godni, posag macie mały. Kiedy owoc zjecie, za nic nie umrzecie. Wtedy to dopiero jak sam Bóg będziecie. Błysnęło pięknością, smakiem doznań wszelkich, wionęło mądrością w dokonaniach wielkich. O tak, właśnie tego ja z mężem szukamy. Bierzemy ten owoc, już go spożywamy. Wtem coś w sercach pękło, w oczach pociemniało, zajęczało w duszy i bez celu gnało. Znaleźli się w krzakach nadzy, poranieni, serca skamieniały, winą przygnębieni. Owładnięci chłodem, ku Bogu wrogością, spojrzeli na siebie, wołając z żałością. Ach, jesteśmy nadzy, ratujmy więc honor, przystrójmy się liśćmi tych tutaj sykomor. Adamie, gdzie jesteś? Tęsknie Bóg zawołał, chociaż dobrze wiedział, dlaczego się schował. Niemen, znany czy nieznany?

samym początku miałem obiekcję co do w ogóle śpiewania poezji, ponieważ uważałem, że wiersze są tak piękne same w sobie, iż nie potrzeba w ogóle jeszcze upiększać tego jakimkolwiek opracowaniem muzycznym. Ale kiedy posłuchałem płyty Ewy Demarczyk, w ogóle jej występów z poezją, pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest dopiero pełnia szczęścia, że tak powiem. No i stąd moje później ciągoty w kierunku poezji. Choć wcześniej też ja się interesowałem w ogóle poezją, czytałem poezję, tylko że no, zaśpiewałem, myślałem, że właściwie piosenki powinny być proste słowa, nie ma co tam kombinować. A później już tak się stało, że innych tekstów nie chciałem w ogóle nawet zaglądać do tego.

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. Większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz zdecydował się na ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie. Zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś? Ty?

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Wczoraj spadł sufit w jednym ze sklepów w centrum handlowym przy poznańskim dworcu głównym. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie ucierpiał. Szczegóły sprawdzał dziś nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: W lokalu odzieżowym zarwało się około 60 metrów kwadratowych podwieszanego sufitu. Sklep został natychmiast zamknięty, a jego witryny zasłonięto folią. Przedstawiciele galerii zapewniają, że miejsce zabezpieczono, a reszta obiektu funkcjonuje bez zakłóceń. Do akcji wkroczy jednak powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski, który zarządził pilną kontrolę obu poziomów pechowego lokalu. Urzędnicy zbadają przyczynę awarii, ocenią stan pozostałej części sufitu, a także skontrolują całe centrum handlowe pod kątem terminowości i rzetelności okresowych przeglądów technicznych. Zdarzenie najprawdopodobniej nie zostanie zakwalifikowane jako katastrofa budowlana, ponieważ sufit podwieszany nie stanowi elementu nośnego budynku. To jednak nie pierwszy taki incydent przy dworcu. W 2014 roku w tym samym obiekcie oberwał się potężny fragment sufitu. Wtedy do awarii doszło w nocy, ale spadające elementy zerwały tryskacze, co doprowadziło do poważnego zalania galerii. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: 33 osoby skazane w sprawie wprowadzania na polski rynek marihuany. O dzisiejszym wyroku poznańskiego sądu okręgowego pierwsi poinformowali dziennikarze Radia Poznań. Oskarżeni zostali skazani na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia. Jeden z oskarżonych, pseudonim Poczwara, w związku ze statusem świadka koronnego otrzymał karę 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat. Skazani mieli w latach 2014-2021 działać w Poznaniu. Według ustaleń śledczych wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany, której czarnorynkową wartość oszacowano na 80 milionów złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Informacje z Poznania.
1: Dzisiaj najlepsze szkoły z Poznania odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych. Pierwsze miejsce na podium zajęła szkoła podstawowa numer 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Wicedyrektor placówki Agnieszka Idaś zdradziła, na co szkoła przeznaczy nagrodę finansową.
3: Temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
1: Coraz więcej młodych osób wybiera rower jako środek transportu, zauważa zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
1: Warto podkreślić, że osoby poniżej 18 lat stanowiły 20% tegorocznych uczestników rywalizacji. Drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, a trzecie szkoła podstawowa numer 7. Poznańscy pasażerowie komunikacji miejskiej znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanej naprawy torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. Od wtorku tramwaje nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez Rynek Bernardyński, Most Świętego Rocha i ulicę Kurnicką. Linie numer 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Most Królowej Jadwigi, natomiast piątka zostanie zawieszona. W celu zapewnienia komunikacji przez Most Świętego Rocha będą kursować autobusy linii numer 174 i 190, a tramwaj linii numer 17 będzie kursował z podwójną częstotliwością. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Informacje z kraju.
1: Sejm przyjął dziś ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Dokument trafi teraz do Senatu. Finansowana centralnie praca asystentów pozwoli na zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się, nauce czy pracy. Z usługi będą mogły korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. Wymiar asystencji będzie mógł wynosić do 240 godzin miesięcznie w zależności od potrzeby wsparcia. Według założeń z nowego systemu ma skorzystać około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 500 tysięcy członków ich rodzin. Asystencja będzie dostępna od 2028 roku. Pentagon rozważa wycofanie z Europy nawet 25 tysięcy żołnierzy, a według części

0: Objęłyby nie tylko żołnierzy, ale też samoloty, okręty i sprzęt. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Rekomendacja od dowódcy wojsk amerykańskich i NATO w Europie ma trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta 6 listopada, a potem do prezydenta Donalda Trumpa. Informacja o potencjalnej redukcji pojawiła się tego samego dnia, gdy Donald Trump ogłosił postęp w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio, dobry wieczór. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 33. Stosownie do umowy zgromadzili się mężowie galilejscy w gospodzie w Betanii, skąd Ben Hur udał się z nimi do Galilei, gdzie go poprzedziła sława czynów na starym zamku jerozolimskim. Jeszcze w zimie zgromadził i wyćwiczył 3 legiony żołnierzy na sposób rzymski. Byłby mógł zebrać znacznie więcej ludzi, bo duch narodu wielce był ożywiony, ale obawiał się gromadzeniem większych mas ludzi zbudzić czujność Rzymu i Heroda. Poprzestał na razie na tych 3 legiach, dokładając wszelkich starań, aby je jak najlepiej wyćwiczyć. W tym celu zgromadził naczelników w okręgu Trachonitis, gdzie ziemia była mniej urodzajna i dlatego mniej gęsto zasiedlona, i tam sam ich uczył robić bronią, jako też ruchów i zwrotów używanych w legiach. Tak wyćwiczonych i przygotowanych żołnierzy rozesłał po całym kraju, aby z kolei oni byli nauczycielami. Wkrótce Galilea upodobała sobie w wojennym rzemiośle. Któż zdoła wypowiedzieć, ile cierpliwości i zręczności rozwinął Ben Hur? Kto oceni jego zdolności i poświęcenie? A jednak bez tych przymiotów nikt wielkiego dzieła nie może dokonać. Nikt też nie sprostał młodemu wodzowi ani w pracy, ani w zaparciu się samego siebie. Nie zmniejszy to jednak jego zasługi, gdy przyznamy równie wielkie znaczenie pomocy Simonidesa, który dostarczał pieniędzy i broni, nie mówiąc już o szejku Ilderimie, który wiernie stróżował na granicy i dostarczał żywności. Nie mniejszy zresztą był zapał ich podwładnych. Galileą nazywano ziemię rozdzieloną między 4 pokolenia – Azer, Zabulon, Izachar i Neftali. Żyd urodzony w pobliżu świątyni gardził swymi współbraćmi z tych okolic i nawet Talmud mówi: Galilejczyk kocha sławę, Żyd – pieniądze. Mieszkańcy Galilei, jak nienawidzili Rzymian, tak miłowali swą ojczyznę, nic więc dziwnego, że pierwsi zwykle podnosili sztandar powstania i ostatni go opuszczali. 150 tysięcy galilejskiej młodzieży padło w ostatniej wojnie z Rzymem. W praktykach religijnych byli swobodni i wolnomyślni. Nie unikali stosunków z poganami, nie zaniedbywali jednak przepisów Mojżesza i tłumnie przybywali do Jerozolimy na uroczystości. Wtedy rozpinali namioty i palili ogniska na wzgórzach na podobieństwo wojennego obozu. Szczycili się pięknymi miastami jak Seforis i Tiberias, które Herod urządził na sposób rzymski, w czym mu mieszkańcy Galilei chętnie pomogli. Nie brakło także tej prowincji wielkich ludzi i proroków, którzy przyczynili się do chwały imienia hebrajskiego, jak śpiewak pieśni nad pieśniami i prorok Ozeasz. Że na takim ludzie, żywym, dumnym, odważnym i pełnym poświęcenia, wieść o nowym królu musiała wywrzeć wielkie wrażenie, łatwo sobie można wyobrazić. Dość im było wiedzieć, że przyjdzie zburzyć i pokonać Rzym, aby poszli pod chorągiew Ben-Hura, a cóż dopiero, gdy się dowiedzieli, że przyjdzie, aby rządzić światem i będzie potężniejszy od Cezara, wspaniałomyślniejszy od Salomona, a panowanie jego trwać będzie wiecznie. Na takie wezwanie śpieszyli wszyscy, oddając się sprawie duszą i ciałem. Gdy pytali Ben-Hura, skąd wie to wszystko, odwoływał się do proroków i opowiadał o Baltazarze, który w Antiochii oczekuje Mesjasza. Dość tego było dla tych serc gorących, którym stara tradycja o Mesjaszu równie była znana i droga jak imię Pana. Dusze ich drgały świętą radością na myśl, że ich nadzieje spełnią się wkrótce, bo król nie tylko ma przyjść, ale jest już blisko. Tak minęła zima i wraz z łagodnymi powiewami od morza nadeszła wiosna. Czas ten zszedł wodzowi na ciężkiej pracy, ale też mógłby powiedzieć: niech król przybywa, Dość będzie zaprawdę, gdy powie, kędy chce tron postawić, starczy nam mieczy, aby mu go zdobyć. Cały ten czas znano go tylko pod imieniem syna Judy. Pewnego wieczora siedział Ben-Hur wraz z kilku Galilejczykami u wyjścia pieczary, którą zamieszkiwał w Trachonitis, gdy od pustyni nadjechał goniec arabski i oddał mu list. Otworzywszy zwój, czytał: Jerozolima, 4 Nisan. Powstał prorok, którego mienią Eliaszem. Długie lata przebywał na pustyni, a oto w naszych czasach urósł na proroka, bo świadczy o nim mowa jego. Zapowiada przyjście większego od siebie, co ukaże się w niewiele dni, a on go czeka u wschodnich brzegów Jordanu. Widziałem i słyszałem go mówiącego: czy ten, którego oczekuję, nie jest królem, którego wyglądasz? Przybądź i osądź. Cała Jerozolima śpieszy do proroka, a gdy spojrzysz na tłumy, to miejsce jego pobytu wyda ci się jakoby Góra Oliwna czasu Wielkiej Nocy. Maluch. Twarz Ben-Hura zajaśniała radością. Przyjaciele, oto wiadomość, na którą tak długo czekaliśmy. Zjawił się przesłaniec króla i oznajmia go. Przeczytał im list, a serca wszystkich napełniły się radością. Bądźcie w pogotowiu, dodał. Jutro rano udajcie się w drogę do domu, a gdy tam staniecie, poślijcie po waszych podwładnych i każcie im być w pogotowiu. Ja tymczasem pójdę zobaczyć, czy król jest blisko i zdam wam sprawę. Wszedłszy do pieczary, napisał do Ilderima i Simonidesa, opisując, co widział i donosząc o swej podróży do Jerozolimy. Listy wyprawił przez gońców, a gdy noc zapadła, dosiadł konia i z przewodnikiem Arabem ruszył ku Jordanowi traktem z Damaszku na Rabat Amon. Życzeniem Ben-Hura było zboczyć przed świtem z drogi, aby odpocząć gdzie w zacisznym miejscu, ale brzask poranny zastał go jeszcze w pustyni i zmusił do dalszej podróży. Przewodnik pocieszał go obietnicą, że zajadą do doliny otoczonej skałami, ze źródłem, drzewami morwowymi i paszą dla koni. Jechał, rozmyślając nad cudownymi zdarzeniami, które wkrótce stać się miały rzeczywistością, i o zmianach, jakie musiały nastąpić w sprawach ludzi i narodów. Wtem przewodnik, zawsze niezmiernie baczny, zwrócił mu uwagę, że niedaleko widać jakichś jeźdźców. — To wielbłąd i jeździec — rzekł przewodnik. — Czy jest kto więcej? — zapytał Ben-Hur. — Nie, tylko jeden wielbłąd i jeden konny, zapewne przewodnik. Wkrótce już i Ben-Hur zobaczył wielbłąda i natychmiast przypomniało mu się wspaniałe zwierzę, które przyniosło Baltazara i Iras do źródła w gaju Dafny. Myśl jego zwróciła się do pięknej Egipcjanki, tym bardziej, że niebawem mógł już zobaczyć namiot na wielbłądzie i dwie siedzące w nim osoby. Jeśli to Baltazar i Iras, cóż mu wypada uczynić? Czy ma się dać poznać? Gdy tak gubił się w myślach, nadjeżdżający znaleźli się o kilka kroków od niego. Ben-Hur rozpoznał ten sam bogaty namiot, który niedawno zachwycił tłumy u kastalskiej krynicy. Nic nie brakowało do całości wspomnienia, bo oto i Etiop, sługa Egipcjanki, a gdy podniósł oczy, ujrzał Iras patrzącą z namiotu wzrokiem zdziwionym i pytającym. Błogosławieństwo prawdziwego Boga niech będzie z tobą, rzekł Baltazar drżącym głosem. Pokój Pana niechaj towarzyszy tobie i twoim, odparł Ben-Hur. Oczy moje osłabiły lata, rzekł Baltazar, ale przecież poznaję w tobie syna Hurów, znajomego z namiotu Ilderima Dobrotliwego. A tyś, Baltazar, mądry Egipcjanin, którego opowiadanie dotyczące rzeczy świętych ma związek z moją obecnością w tych miejscach. Powiedz, co cię tu sprowadza? Kto z Bogiem, ten nigdy nie jest samotny ani opuszczony, bo Bóg jest wszędzie, odparł Baltazar. W odpowiedzi na twe pytanie dodam, że za nami idzie karawana udająca się przez Jerozolimę do Aleksandrii, dokąd i ja podążam. Przyłączyłem się do owej karawany, lecz dziś, znudzony jej wolnym pochodem, puściłem się przodem. Rabusiów, nie potrzebujemy się lękać, mając sygnet Ilderima, a opieka Boga chroni nas od dzikich zwierząt. Ben-Hur skłonił się i rzekł: sygnet Ilderima zapewnia ci bezpieczeństwo na całej pustyni, a jakże chyżym musiałby być lew, który by doścignął tego króla wielbłądów. Mówiąc to, pogłaskał szyję wiernego zwierzęcia. Mimo to, odezwała się Iras z wdzięcznym uśmiechem, i jemu byłoby przyjemniej zakończyć post. Wszak i królowie bywają głodni. Jeśli młodzieńcze jesteś Ben-Hurem, o którym wspominał mój ojciec, a którego ja we wdzięcznej przechowuję pamięci, to wskaż nam drogę do źródła, gdzie byśmy mogli spożyć śniadanie. Cierpię wraz z tobą, piękna Egipcjanko, odparł Ben-Hur. Jeszcze chwilę cierpliwości, a będziemy u źródła. Znajdziesz tam napój równie miły i chłodzący jak u źródeł Kastali, a teraz śpieszmy według twej woli. Po jakimś czasie zjechali podróżni do głębokiego parowu, którego dno było wilgotne od niedawnego deszczu. Przeszedłszy wąski przesmyk, weszli podróżni w piękną dolinę, tym piękniejszą dla tych, którzy przed chwilą opuścili krainę żółtego piasku. Dla nich ta zielona przystań miała urok odnalezionego raju. Białe wstęgi wijących się gdzieniegdzie potoków tworzyły wyspy pełne świeżej zieleni. Podnóża skał obrośnięte były dzikim winem, a w jakiejś szczelinie wyrosło drzewo morwowe, osłaniając tak upragnione źródło. Do tej krynicy wiódł przewodnik podróżnych, nie zważając na pisk kuropatw, które pierzchły spod jego nóg. Woda tryskała ze szczeliny w skale. Jednakże otwór ten pogłębiła czyjaś ręka, zapewne ta sama, która powyżej źródła wyżłobiła hebrajskimi literami słowo Bóg. Woda płynęła z szumem po głazach, tworząc poniżej niewielką sadzawkę, czystą jak kryształ. Z tego małego zbiornika wypływał potok, który długą wstęgą przepływał dolinę, orzeźwiając trawy i drzewa, póki nie wsiąknął w suchy i spragniony piasek sąsiedniej pustyni. Koło sadzawki widać było kilka ścieżek. Poza tym całą przestrzeń pokrywała bujna trawa, którą przewodnik obiecywał Ben-Hurowi i której świeżość upewniała o zupełnym bezpieczeństwie tego ustronia. Przynieś kubek, rzekła niecierpliwie Iras, zwracając się do swego czarnego niewolnika, po czym odezwała się do Ben-Hura. Chodźmy, usłużę ci.
2: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.
2: Jezus na zakończenie przypowieści używa jednego słowa – wytrwałość. To nie jest spokojne czekanie na lepsze czasy. To trwanie wtedy, gdy jest trudno i gdy wszystko podpowiada, żeby uciec. Gdy wiara nie przynosi ulgi, modlitwa wydaje się sucha, a sens jakby się gubił. Troski, zabieganie i zmęczenie nie są same w sobie czymś złym. Potrafią jednak zagłuszyć to, co najdelikatniejsze i najważniejsze – owoc nie dojrzewa od razu. Potrzebuje czasu, także wtedy, gdy jeszcze nic nie widać. Pomyśl, w czym ostatnio zabrakło mi wytrwałości, bo nie widziałem jeszcze owoców. Czy jestem gotów podjąć ten wysiłek na nowo?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.